powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie,

0: Super FM.
1: Radio Super FM.
0: Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla czterech mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich.

0: amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parner zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parner wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Péter Modiar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
1: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
0: Z kolei jutro Péter Modiar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
2: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
3: Super FM. Pogoda.
4: Aktualnie stopni 9. To jest w miarę ciepły, w miarę przyjemny poranek. Pojawiają się przelotne opady deszczu i one jeszcze dzisiaj będą się pojawiać tak dynamicznie w ciągu dnia, ale nawet 21 stopni w Szczecinie dzisiaj, czyli ciepło, chociaż sporo chmur. Przejaśnień trzeba szukać przede wszystkim jutro.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Ale halo, ja nie wiem, czy słyszeliście w wiadomościach radia Super FM o godzinie 6, że polskie truskawki wchodzą do gry, że ceny tych truskawek w ciągu najbliższych dni spadną. No myślę, że to dobre informacje. Mam nadzieję, że są z nami fani truskawek albo makaronu z truskawkami. Niektórym znajomym, kiedy mówiłem o makaronie z truskawkami, to przecierali oczy, że przecież tak się nie je. To jest nieprawda. Oczywiście, że się je. Ale my nie spotkaliśmy się po to, żeby mówić o truskawkach z makaronem albo bo makaronie z truskawkami, jak zwał, tak zwał. My jesteśmy po to, żeby mówić o Szczecinie. 4 minuty po godzinie 6. Najważniejsze szczecińskie tematy na 97,5 i muzyka. A rozpoczniemy od włoskich akcentów, bo The Colors i Italo Disco.

Spice Girls, if you wanna be my lover, jeżeli chcesz być moim ukochanym i tak dalej, i tak dalej. 11 minut po godzinie 6, jeszcze wcześnie, jeszcze spokojnie, jeżeli nie mieliście na godzinę 6 do pracy, to naprawdę nie trzeba się spieszyć. Nawet bocian w Mierzynie, co widzę w kamerze monitoringu, która jest umieszczona w jego gnieździe, jeszcze sobie odpoczywa, jeszcze się relaksuje, jeszcze czeka na to, aż tak na dobre słońce nam pojawi się na widnokręgu. Dzisiaj tego słońca będzie stosunkowo niewiele, dlatego że gęste chmury i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, o czym mówiliśmy przed chwilą, natomiast uspokajam, nawet 20 stopni dzisiaj po południu w Szczecinie, także nie trzeba się absolutnie martwić. Polecam wam, jeżeli będą utrudnienia na ulicach miasta, pisać na Messengerze do Radia Super FM. Można też dzwonić 91 24 55. Cały czas czekamy na te połączenia i wiadomości od was. I gramy muzykę najwyższych lotów.

touch. Tak gra Radio Super FM. Pistole. Loca.

To Jay Lowe. No myślę, że tej artystki nie trzeba przedstawiać. Jennifer Lopez. Ain't it funny? Taki nosiła tytuł ta piosenka, której słuchaliśmy w ostatnich minutach. 18 dokładnie minut po godzinie 6, ależ na północy zmieniła się ulica Neringa. Neringa w nowym wydaniu. Powstały też dwa nowe przystanki, położono nową nawierzchnię i wybudowano brakujący fragment chodnika. To tak można streścić te zmiany widoczne na pierwszy rzut oka. Zakończył się remont ulicy Neringa na 2-kilometrowym odcinku od ulicy Szosa Polska do ulicy Polickiej. Oczywiście nowy chodnik, przebudowano też chodniki w rejonie skrzyżowań z Szosą Polską i ulicą Kościelną. Pojawiły się dwa nowe przystanki autobusowe. Zmiany, zmiany, zmiany również na północy Szczecina. Zwróćcie na to uwaga.

0: Przelotne opady deszczu w Szczecinie od rana, ale po południu będzie ciepło. Pogodowe szczegóły już za pół minuty.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem, że po południu będzie ciepło. Tak, bo po południu nawet 21 stopni w naszym kochanym, najlepszym na świecie miejscu, czyli w Szczecinie oczywiście. Przelotne opady deszczu. Rano, teraz i w ciągu dnia raczej to się utrzyma, ten stan. Ale 21 stopni brzmi przekonująco dosyć, prawda? Gęste chmury nad głowami na niebie i tak będzie do końca dnia. Jutro więcej słońca. Jutro stopni 19.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Jesteśmy tak w progu pogodowo, to znaczy jeszcze wiosna, wczoraj już takie klimaty letnie mocno, dzisiaj znowu matka natura przypomina, że hola hola, to jeszcze nie jest lato, tylko wiosna, no i w zasadzie tak stoimy troszeczkę w progu, nie możemy się zdecydować. 6:30 na zegarach, dzisiaj 20 dzień maja oczywiście. O tym 20 dniu maja także, ale również o szczecińskich sprawach będziemy mówić do godziny 7 w Radiu Super FM. Informacje dla kierowców już za chwilę. Dajcie nam 7, 8, może 9 minut i będzie pierwszy serwis informacyjny dla kierowców.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 19 minut nam zostało do godziny 7. Krótka lista odwołanych kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej. To raptem 3 tramwaje linii numer 9, 2 autobusy linii numer 60 oraz 2 sześćdziesiątki jedynki. Także jest naprawdę dobrze w kwestii tramwajów i autobusów w Szczecinie. Teraz nie ma kolejek, nie ma utrudnień. Pora wczesna, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Trudno szukać słońca na niebie. Ono być może będzie się pojawiać dzisiaj w ciągu dnia. Mocno trzymam za to kciuki, ale też sporo chmur, z których jeszcze w ciągu dnia podobno może pokropić. Także może być delikatnie mokro, chociaż też bez przesady. To ważne informacje dla kierowców. O poranku jedziemy do pracy. Ci, którzy na godzinę 7, no to zostało ostatnich 15 minut, bo za 18 minut będzie godzina 7.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra w Super FM. Jeszcze 12 minut będzie godzina 8. Ważne informacje dla mieszkańców Pomorzan, dla kierowców na Pomorzanach i będziemy przypominać o tym jeszcze do niedzieli i pewnie w poniedziałek także, że od 24 maja, czyli od najbliższej niedzieli, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulicy Milczańskiej i Alei Powstańców Wielkopolskich i tego samego dnia wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy w Alei Powstańców Wielkopolskich na odcinku między osiedlem Polonia a placem Szyrockiego. Myślę, że ważne zmiany. O tym odcinku już mieszkańcy Pomorzan i inni kierowcy dawno zapomnieli, że z placu Szyrockiego można też dostać się na osiedle. No to już od niedzieli będzie można, ale kosztem tego skrzyżowania Milczańskiej i Alei Powstańców Wielkopolskich. Więcej na ten temat pewnie w wiadomościach Radia Super FM i w pomocy drogowej.

0: PN. Słuchaj Super FM po 9:00. Ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
5: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
6: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
7: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
8: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny zapisany w Konstytucji wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
7: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
8: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
7: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
6: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
9: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat, no nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy no, sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
6: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, no a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w czterech województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy.

0: Północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
1: To było ekstra.
2: Świetnie było posłuchać w wykonaniu takiego polskiego hitu.
3: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
0: Na koncercie Metallica bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Super FM. Pogoda.
6: Oczywiście, zaglądamy na słupki temperatur w Szczecinie. Wiem, że przelotne opady deszczu od rana, ale nawet 20 stopni i rzeczywiście dzisiaj będzie troszeczkę padać. Teraz dyszka na termometrach, będzie więcej, będzie 20. Jutro także 20, jutro słońca także będzie więcej. No i dynamicznie te opady deszczu delikatne mogą się pojawiać w Szczecinie.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Dzień dobry, tu Super FM.
6: 3 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, tu Super FM. A więc druga godzina naszego porannego środowego programu. A tematy szczecińskie, mocno. Oczywiście o tym, co na ulicach naszego miasta będziemy mówić, czyli pomoc drogowa. Podkreślałem przed godziną 7, że powiemy o wyjątkowych narodzinach w Szczecinie. Tak, one też będą. A nawet nie w Szczecinie, tylko w Mierzynie pod Szczecinem. Odkrywam kolejne karty, szczegóły przed godziną 8. Cześć.
7: Dzień dobry. Tu Super FM.

To Sibul i Magic Symphony w Super FM. Słyszycie to? Słyszycie to? Takimi wielkimi krokami zbliża się tramwaj wodny w Szczecinie, w naszym regionie. Umowy z armatorami na rok 2026 już podpisane i to jest ostatnia prosta na drodze do startu sezonu na samorządowym szlaku wodnym. W zeszłym sezonie ten sposób na wycieczki cieszył się w naszym regionie niezwykłą popularnością. O co chodzi? Chodzi o to, że tramwajem wodnym można popłynąć do Świnoujścia. Ze Szczecina z jedną przesiadką. Będą dwie trasy. Pierwsza z nich Szczecin-Stepnica-Trzebież-Szczecin. Tam oba statki w zasadzie na obu trasach na 190 osób. Jeden jeszcze na 50 rowerów, drugi na 20 rowerów. Druga trasa to Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Można te dwie trasy połączyć w czasie jednej wycieczki, ale z uwagi na tę przesiadkę z jednej jednostki na drugą trzeba się wtedy zaopatrzyć w dwa bilety. Ważne to jest, prawda? Ten sezon na samorządowy szlak wodny rozpocznie się już niebawem. Godziny i dni kursowania jednostek w sezonie zostaną podane wkrótce, natomiast tramwaj wodny znowu będzie. Także jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to w tym roku będzie szansa. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: 18 minut po godzinie 7. Oczywiście słuchacie szczecińskiego Radia Super FM. Regularnie zaglądamy do bieżącej sytuacji na ulicach naszego Szczecina. W stolicy Pomorza Zachodniego kierowców coraz więcej. Szczególnie stara się dostać do centrum. Mostem Długim, trasą zamkową. To powoduje, że zaczynają się pierwsze kolejki. Natomiast jeszcze nie ma mowy mówić o utrudnieniach. Chodzi oczywiście o tę przeprawę z Prawobrzeża do centrum. Jeżeli chodzi o Lewobrzeże Szczecina, to kierowcy stoją na ulicy Europejskiej. Tam kilka minut doliczamy do porannej trasy przed rondem Gierosa oczywiście, ale także na Topolowej, u zbiegu Topolowej i Łukasińskiego, czyli wyjazd z Mierzyna. Nie najgorzej przy Węźle Głębokie. Kilka, może kilkanaście samochodów przed skrzyżowaniem z Miodową i Kupczyka. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to oczywiście powoli Gęsiego jeden za drugim jedziecie ulicą Bogumińską do skrzyżowania z Chorzą, a kiedy już Chorzą pokonacie, to dalej na Bogumińskiej, Obotryckiej, Wilczej czy Szczanieckiej jest na naprawdę dobrze. Jeżeli są kolizje, korki, nie daj Boże wypadki na przykład, to czekamy na informacje również od Was. Dajcie znać, piszcie na Messengerze do Radia Super FM. Odbieramy wiadomości błyskawicznie, ale można też dzwonić 9124 55.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pink w Super FM. Tuż przed wiadomościami najważniejsze informacje z naszego miasta. Tuż po godzinie 7.30. Na żywo. Prosto ze studia z widokiem na Plac Rodła.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9.00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
5: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
6: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
7: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
8: O, teraz to widzę wyraźnie.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Dokładnie 7:31, pora na wiadomości w Super FM. Andrzej Kutys, dzień dobry.
6: Na początek wrócimy do tematu przewoźników, którzy zgłaszają zawyżone pomiary na A6. Dziura na Powstańców Wielkopolskich, naprawa prawdopodobnie w wakacje. Poseł opozycji dzisiaj w rozmowie Radia Super FM.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Chcą wyjaśnień, informują, że mają dowody na to, że urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 między Rzęśnicą a Dąbiem zawyża pomiary, mówił w rozmowie Radia Super FM Dariusz Modolewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Na razie, jak informował, nie mają żadnego komentarza ze strony Inspekcji Transportu Drogowego.
7: Każdy z pojazdów ma legalizowany tachograf, który dokładnie pokazuje prędkość i jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, z jaką prędkością pojazd na tym odcinku się poruszał. I właśnie ci przewoźnicy i ci kierowcy, którzy do nas dzwonili, twierdzili, że sprawdzają to na swoich urządzeniach, ich urządzenia mają ważne znamiona legalizacji i według nich tych przekroczeń nie było. Początkowo myśleliśmy, że to są jakieś pojedyncze przypadki, że tam ktoś może źle, jakiś błąd jest, pojedynczy błąd. Natomiast no 2-3 dni tutaj napływ. Olbrzymia liczba zgłoszeń.
6: Urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości na nitce prowadzącej do Szczecina autostrady A6 między węzłami Rzęśnica a Dąbie zainstalowano 14 kwietnia. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w piśmie domaga się jego pilnego sprawdzenia. Codziennie tą drogą jeżdżą tysiące pojazdów. Na razie odpowiedzi urzędów nie ma.
8: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
6: Zlecona ekspertyza, łącznie z rekomendacją, jak poradzić sobie z problemem zapadliska w Alei Powstańców Wielkopolskich i prawdopodobna naprawa w wakacje, mówił w studiu radia Super FM radny z Pomorzan Stanisław Kaup z Koalicji Obywatelskiej. Jezdnia, przypomnijmy, zapadła się na początku marca. Radny Kaup mówi, że stało się to już po pracach związanych z torową rewolucją, a w momencie, gdy obok powstaje duża inwestycja deweloperska.
9: Można domniemać, że być może to jednak przy inwestycji deweloperskiej, no bo proszę zauważyć, że powstał nam ogromny budynek, bardzo wysoki, który to był też wewnątrz podziemi budowany parking i po prostu tam były głębokie wykopy i być może, ja specjalistą z tej branży akurat nie jestem, ale można domniemać, że być może...
6: A może to wykonawca torowej rewolucji nie zabezpieczył odpowiednio?
9: Tylko wie pan co, tamten
6: nie,
9: fragment...
6: Nie, gdybamy teraz,
9: jasne,
6: tak?
9: Tylko, że tamten fragment budowy torowiska był tak naprawdę już jakiś czas temu wykonywany.
6: Od najbliższej niedzieli w Alei Powstańców Wielkopolskich zapowiedziano zmiany w organizacji ruchu. Mają zaradzić problemom kierowców spowodowanym właśnie przez zapadlisko na Powstańców Wielkopolskich przed Placem Szyrockiego.
8: Więcej na stronie super.fm.
6: I w wiadomościach jeszcze zaproszenie do naszej rozmowy Radia Super FM po godzinie 8. Gość, który ma duże doświadczenie jako radny miasta, był nawet przewodniczącym Rady Miasta Szczecina, teraz jest posłem, więc prowadzący rozmowę Michał Kaczmarek będzie miał duże możliwości dosłownej szermierki z parlamentarzystą. Dzień dobry, Michale.
10: Cześć, Andrzeju. Dzień dobry. Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Na żywo po godzinie 8 w Radiu Super FM. Tematy, które poruszymy, to może też będą te wątki samorządowe, aczkolwiek na priorytecie skomentujemy sprawę, o której mówiłeś w serwisie, czyli kwestię pomiaru drogowego na A6, bowiem sprawa ta wczoraj obskoczyła media w całej Polsce, bo to rzeczywiście niecodzienna jest rzecz. Od tego zaczniemy, a potem inne zagadnienia.
6: Zapraszamy po godzinie 8.
4: Super FM. Sport.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Dopiero w weekend rozstrzygną się losy dwóch innych drużyn z Londynu. O utrzymanie walczą Tottenham i West Ham. Koguty mogły zapewnić je sobie wczoraj, ale przegrały na wyjeździe z Chelsea 1-2. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji rywalem Hull w meczu awans do Premier League będzie Middlesbrough. Bezpośredni awans zapewniły sobie już wcześniej drużyny Coventry i Ipswich. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Fręch teraz czeka French Open, o który walczy w kwalifikacjach m.in. Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka w ich pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Ayaną Agti 6-2, 7-6. Pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęła też wcześniej Maja Chwalińska, a odpadła w niej Linda Klimowiczowa. W drugiej rundzie Kawa zagradzi się z Amerykanką Claire Liu, a Chwalińska z Francuską Carole Monet. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Ediego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, który wyprzedza o 27 sekund Jonasa Vingegaarda. Duńczyk to faworyt do wygranej w całym wyścigu, mówi nasz były kolarz i szef Tour de Pologne Czesław Lang.
12: No, faworytem dla mnie to jest Vingegaard, który pokazuje, że i świetnie jeździ po górach, świetnie jeździ na czas, tym bardziej jest tam bardzo bliski, wygrywał Tour de Pologne. Pierwsze swoje zwycięstwo wyścigów World Touru to właśnie odniósł w Polsce. Na te rzeczy trzymam za niego kciuki.
11: A dziś 11. etap z Porcari do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Super FM. Pogoda.
2: Czy już jest? Tak, 10 stopni pokazują termometry w Szczecinie. Ależ to jest sukces, prawda? Tak wcześnie, a już dyszka. Na termometrach. Podobno trzeba cieszyć się z małych rzeczy, no dlatego taka radość. 20 stopni dzisiaj po południu, sporo chmur na niebie w Szczecinie. Podobno mają być też przejaśnienia chwilowe, ale również będą jeszcze pojawiać się przelotne opady deszczu. Jutro także 20 stopni, jutro będzie więcej słońca.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Dzień dobry. To Super FM.
2: Za 23 minuty będzie 8, a w Super FM teraz.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Oczywiście, że są kolejki w drodze do centrum Szczecina na Kusłońcu, na Europejskiej i na Okulickiego. Oczywiście, że trzeba powoli jeden za drugim dojeżdżać ulicą Zagadłowicza do węzła Głębokie. To jak codziennie prawie, prawda? Na Bogumińskiej także wolno kierowcy zbliżają się do Chorzej, a myślę, że też będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość na Warcisława przed rondem Sybiraków, ale także na Krasińskiego przed rondem Giedrojcia. Jeżeli chodzi o przeprawę z Prawobrzeża do centrum, to sporo samochodów na tym odcinku od ronda Portowców do Mostu Długiego i Bramy Portowej, ale także na Wyszyńskiego w drugą stronę w kierunku Prawobrzeża, natomiast ten ruch odbywa się w miarę na bieżąco i tak samo na trasie Zamkowej. Jak na razie nie ma co narzekać, szczególnie, że pora taka gorąca, bo przecież 19 minut zostało do godziny 8, prawda? Jeżeli chodzi o Prawobrzeże, to tutaj utrudnienia tylko na węźle Kijewo. Oczywiście na ulicy Pomorskiej może być więcej samochodów, Pomorskiej w Dąbiu, ale tam również przejazd kolejowy, wiecie, że on generuje kolejki i generalnie, jeżeli się mocno spieszycie do Dąbia, to chyba lepiej będzie go ominąć ulicami Gryfińską i Anieli Krzywoń. Załóżmy, taki przykład, taka podpowiedź. Autostrada A6 w obie strony bez utrudnień, podobnie zresztą droga ekspresowa S3.

Jerry Howell, ależ to jest klasyk, prawda? It's Raining Men w Super FM. 11 minut nam zostało do godziny 8 w środę. Dzisiaj 20 dzień maja, a ja obserwuję na żywo wyjątkowe narodziny w Mierzynie. Moi drodzy, bociania rodzina z Mierzyna doczekała się. Dzieci są 4 pisklęta. Widzę na żywo, jak mama ich dogląda. Tata teraz też przyleciał, jest bocian w gnieździe. Widzę, jak się nimi opiekują, jak się o nie troszczą i wy też możecie to zobaczyć. Zaglądajcie na stronę internetową lantech.com.pl i tam są kamery na żywo ze Szczecina. To jest projekt Live Szczecin. Można też wchodzić właśnie przez portal liveszczecin.pl. To jest projekt, który uzyskał certyfikat zrobione w Szczecinie. No i tam właśnie kamery z różnych miejsc naszego miasta, ale w tym ta jedna wyjątkowa z bocianiego gniazda w Mierzynie. To są wyjątkowe momenty, które możecie oglądać z bardzo, bardzo, bardzo bliska. Naprawdę dzieje się w tym gnieździe. Wiecie, jak to jest, jak się dziecko pojawia w rodzinie? No to oczywiście robi się duży zgiełk i dużo zamieszania, a jak się pojawia czwórka dzieci naraz, no to ja już tutaj bocianim rodzicom mocno z jednej strony zazdroszczę, a z drugiej współczuję. Jak obejrzeć bociany na żywo? liveszczecin.pl i tam właśnie stream na żywo, transmisja na żywo z bocianiego gniazda w Mierzynie. Za 9 minut będzie 8. Sometimes I believe

0: wyprawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
1: Reklama.
2: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Pit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Jest 8. Wiadomości Super FM.
13: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
14: Departament Obrony USA.

0: zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. To opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
1: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
2: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
1: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
3: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
4: Zaczynamy poranną rozmowę Radio Super FM w środę. Na żywo razem ze mną w studiu Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry.
5: Kłaniam się, witam serdecznie radiosłuchaczy i internautów.
4: Co zrobić z tym tematem odcinkowego pomiaru prędkości, który na A6 przez niespełna tydzień, bo potem Generalna Dyrekcja Transportu Drogowego zabrała głos w tej sprawie, powiedziała, że ten pomiar zawyżał rezultaty samochodom ciężarowym przez mniej więcej tydzień i te mandaty zostaną anulowane. Czy ten przykład powinien jakoś może być takim case'em trochę analitycznym pod kątem tego, czy odcinkowe pomiary prędkości to jest dobra inicjatywa?
5: Ja zawsze byłem przeciwnikiem tych pomiarów. Co innego, radary oznakowane, umieszczone w miejscach, które są ewidentnie niebezpiecznymi miejscami, a zawsze uważałem, że to, co nie jest policzalne, to może powodować różnego rodzaju niedopatrzenia, a tutaj widzimy niedopatrzenie, panie redaktorze. Co to mnie interesuje, że ITD powiedziało, że to tydzień? A skąd ja mam wiedzieć, czy nie od 15? Bo to od kwietnia chyba
4: ruszyło. Od 23 kwietnia ruszyło, od 29 kwietnia pomiar miał być błędny.
5: A skąd my mamy wiedzieć teraz? Bo zaufanie padło. Skąd mamy wiedzieć, czy w innych miejscach w Polsce podobna sytuacja nie jest? Dzisiaj kilku moich kolegów posłów będzie w interwencji poselskiej w ITD w Warszawie i będą tę sprawę wyjaśniać. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie do tych pomiarów, szczególnie, że są to niepoliczalne dla przeciętnego kierowcy, pan jadąc samochodem, nie jest w stanie stwierdzić, czy złamo przepisy ruchu drogowego, czy nie, tak jak w innych przypadkach, mamy prawo czuć się niekomfortowo.
4: Ale to panie pośle, tak. To pan jest zwolennikiem delegalizacji i w ogóle skasowania odcinkowych pomiarów prędkości, czy to należy, nie wiem, inaczej skalibrować, inaczej sformatować, bo to jest rzeczywiście no, teoretycznie dość nowa praktyka kontrolowania pojazdów, aczkolwiek też eksperci zwracają uwagę, że jest to dla kierowców dość duży straszak, więc poprawia bezpieczeństwo.
5: Może to jest dość duży straszak, ja byłem zdecydowanie przeciwnikiem, bo tam jeszcze dochodzi do tego, że jeśli chodzi o wszelkie aspekty prawne wprowadzania tych pomiarowych odcinków, to nie są do końca zgodne z prawem ruchu drogowego i to też są specjaliści, którzy to udowadniają. Niektórzy wręcz namawiają do tego. Ja do tego nie namawiam, bo prawo trzeba przestrzegać, ale prawo powinno funkcjonować w sposób prawidłowy. Nie namawiam do niepłacenia, ale są osoby, które udowadniają, że te czasowe pomiary nie są do końca zgodne z prawem ruchu drogowego.
4: Co z tym odcinkiem w Dąbiu w takim razie należy zrobić, bo on już został poprawnie skalibrowany. Inspekcja zabrała głos, że w tym momencie wszystko jest już w porządku. Czy pan zamierza jeszcze jakoś w tym temacie interweniować?
5: No tak, naturalnie też szykujemy interpelacje poselskie. Natomiast ja powiem w ten sposób. Zaufanie zostało no, trochę nagięte i tego się nie odwróci. Można naturalnie poprawić, wszystko wierzymy w to, że będzie okej, ale my będziemy szli o krok dalej i będziemy chcieli sprawdzić większość odcinków w Polsce, a tych odcinków jest bardzo dużo, bo nie wiem, jak wygląda prawda.
4: Czy Prawo i Sprawiedliwość jest zazdrosne o sukcesy Koalicji Obywatelskiej w sektorze gospodarki morskiej?
5: O ludzie, ale pan przecież jakie sukcesy w gospodarce morskiej osiągnęła Platforma Obywatelska. To, że
4: ja spodziewałem się pana reakcji na to pytanie, aczkolwiek ono było zadane też specjalnie, bo co by nie mówić, to w ostatnim czasie mówi się o dużej ilości nowych inwestycji, o Mijance na wysokości Polic, o polskiej banderze, która ma zostać przywrócona od przyszłego roku. Więc można powiedzieć, że tutaj bursztyn, który ma zostać ochrzczony jesienią, dobrze. Można powiedzieć, że tych nowych tematów w gospodarce morskiej jest całkiem sporo.
5: Tak, żeglowność na Odrze została zatrzymana z powodu nie będzie pogłębiania toru wodnego. Port kontenerowy, terminal kontenerowy w Świnoujściu został zlikwidowany.
4: No, powstanie przylądek Pomerania, który również pod kątem pewnej spektakularności gospodarczej wygląda.
5: Kiedy za 10 lat, jak już za 10 lat wszystkie porty kontenerowe po stronie niemieckiej będą funkcjonowały, już mamy po raz pierwszy dzisiaj słowo niemieckie. Natomiast
4: tak,
5: no,
4: dopiero
5: nie ma,
4: czwarta minuta rozmowy, więc jedyną, lepiej niż ostatnio.
5: Jedyną kwestią, którą mógł się pochwalić rząd Platformy Obywatelskiej i Donald Tusk i wiceminister Marchewka, to był prom, który my wybudowaliśmy, a oni dokończyli i tutaj z wielką pompą otworzyli. Przejęcie portu przez spółkę niemiecką, można powiedzieć w 80%, teraz port Szczeciński to jest
4: nie, no, ale panie pośle, to jest, no, ale akurat, ja mówię, to jest trochę manipulacja, to sformułowanie, że port został przejęty przez Niemców, bo to nieprawda.
5: Operatorzy, którzy są na terenie portu, w 80% w tej chwili są firmami niemieckimi.
4: Panie pośle, przypomnij, za czyich rządów dokonano właśnie tej ostatecznej sprzedaży tej spółki, o której mówimy. No, waszych rządów i wydaje mi się, że żadna
5: spółka. Panie redaktorze, muszę ostro zaprotestować i powiedzieć panu w ten sposób, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował ustawę, która dawała prawo pierwokupu, wykupu przez zarząd portu Szczecin-Świnoujście, w ogóle przez zarządy portu, terenów na brzeży operowanych przez operatorów. I w momencie, kiedy już wchodzimy w Bull Cargo, tak, w tą spółkę, w momencie, kiedy Bull Cargo chciała się pozbyć swoich akcji, prawo pierwokupu miała do tego polska strona, a tego nie zrobiła i wykupili ją Niemcy i taka jest prawda.
4: No ale panie pośle, spółka działa, zatrudnia, rozwija się nawet podczas kongresu morskiego. Miałem okazję rozmawiać z prezesem Polakiem, żeby nie było ani Niemcem i mówił o wysokich perspektywach rozwoju tej spółki, więc akurat tej spółki bym się nie czepiał. Wrócę do mojego delikatnie prowokacyjnego pytania, bowiem nie da się ukryć, że w ostatnim czasie minister infrastruktury, który bywa tutaj u nas w Szczecinie dość często, no raczej przychodzi z dobrymi wiadomościami pod tytułem kolejna inwestycja.
5: Mówi kolejna inwestycja, tak szczerze mówiąc, inwestycją, która nie została zlikwidowana i jest ściągnięta, jest inwestycja, którą rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość, obwodnica Zachodnia Szczecina, ale ona nie ma nic, ona nie ma nic wspólnego z gospodarką morską, aczkolwiek to jest, aczkolwiek to jest jedyna inwestycja, która nie została pociachana, jak to się mówi, na żyletki. Natomiast mówienie pana Marchewki o kilku inwestycjach w tej chwili, które mają miejsce, a zlikwidowaniu inwestycji port kontenerowy w Świnoujściu, to mówimy jak 1 do 10. Bo port kontenerowy w Świnoujściu miał przynosić dochody do Polski w ramach 10 miliardów. I to zostało ucięte. I pan redaktor może czarować razem z panem Marchewką o przyczółku Pomerania, ale każdy fachowiec z branży morskiej...
4: Ale panie pośle, ale tak merytorycznie, dlaczego morskiej, to jest zły pomysł według pana? Bo
5: zlikwidowanie
4: nie mówię o przylądku Pomerania, jako koncepcji.
5: Nie mówimy o złych pomysłach, tylko nierealnych pomysłach, bo mówimy o czymś, co będzie działało w najbliżej za 10 lat, bo ja bym wiem i ludzie z branży morskiej też by bardzo dokładnie panu to wyjaśnili. Takie inwestycje jak chociażby porty nie powstają w 2-3 lata, tylko powstają w dziesiątki lat, bo tyle czasu czeka się na różnego rodzaju pozwolenia.
4: Nie dostał pan zaproszenia, domyślam się, na piątek na konferencję prasową w sprawie zachodniego obejścia Szczecina?
5: Nie szkodzi. Ważne, że ta inwestycja się buduje. Tak jak mówię, to jest jedyna poważna inwestycja, która nie została przez nieudolny rząd Platformy Obywatelskiej zatrzymana.
4: Czy baza paliw w Podjuchach nielegalnie zbudowana powinna zostać rozebrana?
5: Ja myślę, że musimy się dokładnie przypatrzyć, bo tak, z jednej strony dywersyfikacja, wiemy jak ważna jest w dzisiejszych, szczególnie w dzisiejszych ciężkich czasach zagrożenia wojennego. Natomiast no, temu, co zacząłem się przyglądać i rozmawiam z naszymi radnymi, to ta inwestycja, jako inwestycja, to pomstę do nieba woła, w jaki sposób ona została wybudowana, bo została wybudowana praktycznie bez żadnych zezwoleń.
4: No tak, mówiąc niedyplomatycznie, to na rympał została wybudowana, tylko pytanie brzmi, to będzie, co z tym zrobić teraz, bo oczywiście pytam pana jako parlamentarzystę, bo ma pan trochę szerszy ogląd niż radni, no i można powiedzieć tak, rozebrać. No ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że w tej samej sytuacji niektórzy mogli powiedzieć, no okej, no zbudowany na rympał, aczkolwiek może, nie wiem, potrzebne gospodarczo. I czy ma pan jakąś taką refleksję odnośnie tego, czy jest tam jakaś przestrzeń w ogóle do kompromisów, czy jednak kara musi być, bo jak nielegalnie, to rozebrać.
5: Panie redaktorze, szanowni państwo, nielegalnie rozebrać, to można domek jednorodzinny. Tu mamy do czynienia z taką inwestycją, z której rozebranie wiązałoby się z szeregiem różnego rodzaju komplikacji. Nie wiemy na tą chwilę jakich, bo już nie chodzi tylko o kubaturę, która zostałaby zlikwidowana, tylko o zamysł, ale tutaj już pytanie do rządu, o zamysł, co ta duża inwestycja miałaby przynieść w formie, rozumiem, dywersyfikacji nośników.
4: Czy pan jest mniej
5: energii
4: radykalny niż radni Szczecina, bo radni od prawa do lewa, znaczy, od PiSu przez Platformę, wszyscy mówią rozebrać.
5: Powiem w ten sposób, no wiem, co to znaczy duża inwestycja, czy gazowa, czy paliwowa, czy w ogóle związana z różnymi węglowodorami, tak? W dzisiejszych czasach, gdzie brakuje nam magazynów energii ogólnie, w dzisiejszych czasach, gdzie mamy wojnę za naszymi granicami i różnego rodzaju sytuacje z odcięciem dróg transportu. To jest bardzo poważna sprawa do wyjaśnienia.
4: 2 minuty i 2 pytania. Czy pan jest zwolennikiem respektowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
5: No tak, naturalnie. Czyli, w momencie, kiedy...
4: Czyli transkrypcja małżeństw jednopłciowych powinna być zaakceptowana, no, bo jest taki wyrok.
5: Nie do pana redaktor dokończyć, no, ale zgodny z naszą konstytucją. Nasza konstytucja jest ponad...
4: No jesteśmy w Unii Europejskiej.
5: No tak, naturalnie, ale posiadamy jako Polska naszą konstytucję, nasze prawo i nasze prawo należy
4: przestrzegać. Widziałem takie posty na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości udostępniane przez posła Mateckiego, że tutaj prawie, że piekło nastanie, jak ta transkrypcja zostanie wprowadzona, więc wydaje się, że tak uderzacie znowu w taki ton
5: na
4: prawo od Konfederacji.
5: Znaczy ja akurat nie uderzam, natomiast trzeba uważać, żeby nie skrzywdzić żadnych ze stron. I prawo musi być czytelne i bardzo dokładne w swoim rozumieniu. Natomiast tutaj w momencie, kiedy dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, że jest są z jednej strony zaprzeczenia, że jest to nielegalne, z drugiej strony, że to jest legalne. Prawda gdzieś jest pośrodku, natomiast tu powrócę do przestrzegania polskiego prawa i polskiej konstytucji i trzeba pracować nad tym, żeby zmienić konstytucję. I te prace, myślę, że już niedługo ruszą.
4: Ale pracować nad zmianą konstytucji, żeby na przykład można było przyjąć ustawę o związkach partnerskich, transkrypcję? Tak,
5: chociażby żeby mieszkać...
4: Już chciałem powiedzieć, że pan...
5: Konstytucję,
4: trochę mnie pan zaskoczył.
5: Nie. Konstytucję, w której mieszkańcy w formie referendum wypowiedzą się w tej kwestii, bo tak powinna wyglądać demokracja.
4: Już nie starczy mi czasu, żeby zapytać pana, czy pan jest team Morawiecki, czy nie, bo tam... nadal się...
5: Ja jestem team Prawo i Sprawiedliwość.
4: Czyli nie team Morawiecki?
5: Nie. A Morawiecki nie jest Prawo i Sprawiedliwość?
4: No nie wiem, właśnie takie różne wewnętrzne informacje dochodzą do mediów.
5: Panie redaktorze, dzieje się, ma się dziać, bo na tym polega demokracja, różnego rodzaju siły rozmawiają, wspierają się, to jest ten czas właśnie teraz.
4: Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był z nami o poranku. Dziękuję, panie pośle.
5: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie państwa.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę. Super FM. Pogoda.
6: Aktualnie nie pada, ale te przelotne opady deszczu od rana pojawiają się w Szczecinie i może kropić dzisiaj w zasadzie do końca dnia. 12 stopni teraz, 20 po południu, czyli temperaturowo nie najgorzej, a ten taki wiosenno-letni deszczyk będzie nam dzisiaj towarzyszyć w Szczecinie. To w środę, jutro w czwartek, także po południu może popadać. Jutro słońca na niebie ma być zdecydowanie więcej i również dwójka z przodu, bo stopni nawet 20.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Dzień dobry, tu Super FM.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Tak, tak, trzeba zwalniać w kilku miejscach jadąc do centrum Szczecina, ale można to robić przy najlepszej muzyce oczywiście. 23 minuty po godzinie 8. No i tak kilkaset metrów długości mają kolejki na Zagadłowicza w stronę centrum, na Ku Słońcu i na Europejskiej przed rondem Gierosa, na Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich, a jeżeli chodzi o północ Szczecina, to na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą oczywiście. Warto dodać do tego jeszcze Prawobrzeże i węzeł Kijewo, tam plus 10 minut jadąc w kierunku ulicy Struga i w kierunku Gdańskiej, czyli basenu górniczego. Rzecz jasna, patrzę na żywo na to, co dzieje się między innymi na ulicy Wyszyńskiego i na Moście Długim w stronę Prawobrzeża. Najpierw zwolnicie na Wyszyńskiego, a potem właśnie na Moście Długim, kiedy już dostaniecie się w kierunku Ronda Portowców, to powinno być zdecydowanie lepiej.

0: Ed Sheeran w Super FM. Dzień dobry, witajcie. Więcej informacji z naszego miasta w skrócie za 3 minuty.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Słuchaj Super FM po 9:00, ustrzel bilet i kibicuj naszym na Stadionie Narodowym. Odpowiedz poprawnie na pytania i strzel gola w konkursie rzutów karnych. Każda bramka przybliża Cię do wygranej. Podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria czekają, a ten już 3 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Piłkarskie emocje, świetna zabawa i wyjazd na wielki mecz czekają właśnie na Ciebie. Słuchaj Super FM i graj z nami o sportowe emocje. Do zabawy zaprasza Polski Związek Piłki Nożnej, a bilety dostępne także na łączynaspiłka.pl.
2: Reklama.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Roblox i SpongeBob w kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
9: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
10: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
11: O, teraz to widzę wyraźnie.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
20: Andrzej Kutys, zapraszam. Trzeba sprawdzić nie tylko odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 w okolicy Szczecina, ale także inne takie urządzenia w całej Polsce. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł opozycji i sprawiedliwości Artur Szałabawka tak komentował informacje od przewoźników drogowych, którzy wskazali, że pomiary były zawyżane, a na tej podstawie urzędy zaczęły wysyłać zawiadomienia do właścicieli ciężarówek. Jest też informacja, że ewentualne mandaty mają być unieważniane. W dyskusji w studiu poruszono także m.in. wątek inwestycji w regionie. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę, a rozmowy będzie można posłuchać jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
21: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
20: Zmieniamy temat. Miasto zaprasza na symboliczne setne urodziny znanego szczecińskiego żeglarza Ludomira Mączki. W piątek, 22 maja na Bulwarze Piastowskim będzie tort, a do nabrzeża przycumuje pieczołowicie odrestaurowany oryginalny jacht, na którym Mączka dwukrotnie opłynął świat, czyli Maria. Na Bulwarze Piastowskim stoi zresztą rzeźba Ludomira Mączki. Przypomnijmy, najbliższy piątek od 12 oprócz tortu zaplanowano także krótki koncert rządowy Muzyki Ludzi Morza.
21: Więcej na stronie super.fm.
20: Siatkarka chemika w ścisłej kadrze reprezentacji. Środkowa Maja Koput, na co dzień zawodniczka Lotto Chemika Police, znalazła się w ścisłej kadrze reprezentacji Polski na turniej towarzyski we włoskiej Genui. Biało-czerwone siatkarki od początku maja przebywają na przygotowawczym zgrupowaniu w Wałczu. Tam chemik miał dwie reprezentantki, bo oprócz Koput powołanie otrzymała również przyjmująca Julia Orzeł. W składzie na turniej w Genui znalazła się jednak tylko środkowa. Podopieczne Stefano Lavariniego we Włoszech zagrają w najbliższy weekend od 22 do 24 maja. Polki zmierzą się kolejno z Turcją, Serbią oraz z kadrą gospodyń. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM. Sport.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Matti Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukces w historii. Z kolei dla trenera zespołu z Birmingham to będzie już szósty finał Ligi Europy. Pięć z nich Unai Emery wygrał. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. To nowe wyzwanie, przed którym stajemy razem. Jesteśmy pewni siebie, ale podchodzimy do rywala z szacunkiem. Zawsze szanujemy Ligę Europy i drużyny, z którymi się mierzymy. Freiburg awansował do finału, ponieważ w pełni na to zasłużył. Finał Ligi Europy w Stambule dziś o 21:00. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. Strata Diogo Joty była dla nas bardzo bolesnym momentem, jednak już od następnego dnia po jego śmierci walka o marzenie, które miał Diogo, jak i o przykład, jaki zawsze dawał w naszej drużynie, stała się dla nas ogromną odpowiedzialnością. Duch Diogo Joty, jego siła i wzorowy charakter stanowią wartość dodaną, to takie plus jeden do naszego zespołu i tak już pozostanie na zawsze.
16: Para sempre.
0: Jedyną niespodzianką w kadrze Portugalii jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. Oczywiście kapitanem zespołu będzie 41-letni Cristiano Ronaldo, który pojedzie na szósty mundial w karierze. Arsenal zerwał łatkę zespołu wiecznie drugiego po 22 latach. Kanonierzy zostali ponownie mistrzem Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1 i do Arsenalu traci 4 punkty, a została już tylko jedna kolejka. Londyńczycy mają tytuł, a w przyszłą sobotę powalczą o kolejny, bo zagrają z PSG w finale Ligi Mistrzów. Zmagający się z kontuzją algarska Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszymowym turnieju w Londynie. Co oczywiste, ominie go także rozpoczynający się w poniedziałek French Open.
22: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM. Pogoda.
23: W Szczecinie rośnie temperatura. Po pierwsze dlatego, że weekend zbliża się z każdą sekundą, a po drugie dlatego, że dzisiaj po południu będzie nawet 21 stopni, a teraz już 13 pokazują nasze termometry. Po południu mogą jeszcze pojawiać się przelotne opady deszczu. Podobno dzisiaj z przejaśnieniami, ale więcej słońca ma być jutro. Jutro także 20 stopni po południu w czwartek.
22: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
21: Dzień dobry, tu Super FM.
23: 8:36.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: My regularnie mówimy o sytuacji na ulicach naszego miasta, naszego Szczecina. Dzień dobry, mamy środę, dzisiaj 20 dzień maja, 8.39 na zegarkach, chciałem powiedzieć na termometrach, nie, na zegarkach, 8.39, 20 minut zostało do godziny 9. Jeżeli chodzi o bieżącą sytuację na ulicach Szczecina, wygasające kolejki, korki, oczywiście na Gumieńcach ku Słońcu Europejska Dworska, no ale już na przykład przejezdnie na Zagadłowicach, przy Węźle Głębokie, w ciągu Alei Wojska Polskiego, na Arkońskiej, na Niemierzyńskiej utrudnień nie będzie. Podobnie na Przyjaciół Żołnierza czy na Wilczej i Strzanieckiej. Na Wszystkich Świętych jeszcze są kolejki przed skrzyżowaniem właśnie z Arkońską i Niemierzyńską, także tam będzie trzeba ustawić się w kolejce. Nie na pierwszym zielonym, a na drugim zielonym świetle przejedziecie przez skrzyżowanie. Poprawia się sytuacja na północy, na Bogumińskiej, na Obotryckiej, na Firlika na przykład, Dibuła, Malczewskiego, Parkowa, Matejki. Jest naprawdę przyzwoicie. Im dalej w las, tym mniej drzew i mam nadzieję, że to hasło na ulicach Szczecina będzie nam przyświecać przez całą środę.

Radio Super FM żyje muzyką oczywiście i tej muzyki w Szczecinie w najbliższych dniach będzie bardzo dużo. Już jutro rozpoczynają się Juvenalia Szczecin 2026, nocny bieg ulicami naszego miasta, wspólny chillout na plaży, gra miejska, quiz z zaciętą rywalizacją, no i przede wszystkim 3 dni koncertów na scenie, masa atrakcji poza sceną, które zapewnią studentom i nie tylko dobrą zabawę przez cały dzień. Naprawdę, bo to atrakcje dla wszystkich tak naprawdę. W części przynajmniej studenci przejmą klucze do miasta. Ta największa impreza studencka w Szczecinie zbliża się wielkimi krokami. One potrwają 3 dni, Juvenalia, od jutra do 23 maja. Wydarzenie standardowo rozpocznie bieg nocny, podczas którego nie liczy się najlepszy wynik, a dobra zabawa. No i moc koncertów na Masztowni, na przykład w czwartek Sunday Afternoon, czy wideo Dawid Kwiatkowski, Golec, Workiestra, w piątek Hip Hop, czyli Avenue, Bronek, Hubert, Kasba Łagane, Kizo, Żabson oraz Białas, no a w sobotę rzecz jasna między innymi Mysłowic czy Problem. Dlatego warto skierować się w stronę Łasztowni, bo tam Juvenalia zaczynają się już jutro.

0: to Purple Disco Machine i tymi brzmieniami kończymy środę. Jeżeli chodzi o poranny program Dzień Dobry, to Super FM, Bartek Czotowicz odmeldowuje się, za chwilę wiadomości o godzinie 9 i Super FM z widokiem na Szczecin. Jutro i pojutrze też będzie poranek na naszej antenie na 97,5 i także w godzinach od 6 do 9. Serdecznie zapraszam.
1: Kibicu, jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super.

0: Reklama.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
9: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: Znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki IL-4.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w 4 województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
11: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
12: Tak? No i jak pan sobie to tłumaczy?
11: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
10: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
13: Widzę torbę z bubuzelami. Będzie głośno?
14: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
15: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
10: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16:00. To oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się

0: katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
1: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
2: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
0: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
3: Super FM. Pogoda.
4: Ciepło, ale pochmurno. Pokropi, jeśli już, to delikatnie i to będzie po 17 do 20 stopni. Tyle prognozują szczecińscy synoptycy. Teraz 14 kresek niedaleko Kaskady, 13 stopni w pobliżu Warszawa.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Prawie 4 minuty po godzinie 9, już w piątek, druga edycja wydarzenia Noc Otwartych Sądów. W programie tego wydarzenia symulacje rozpraw, spotkania z sędziami, ale także sporo innych niespodzianek. O tych niespodziankach i o tych atrakcjach będziemy rozmawiać w naszym przedpołudniowym programie z wiceprezesem Sądu Rejonowego Prawobrzeże Zachód, Ryszardem Rutkowskim. Po 11 spotkanie z kolei z Sylwią Trojanowską, naszą szczecińską pisarką, bo jest już na horyzoncie 18 książka w dorobku literackim Sylwii Trojanowskiej i o tej książce porozmawiamy także w naszym przedpołudniowym programie. W naszym programie także, uwaga, uwaga, szansa na zdobycie biletów na mecz Polska-Nigeria na Narodowym w stolicy. Jeżeli chcielibyście się wybrać na to spotkanie piłkarskie, no to warto już teraz zgłaszać się do naszej zabawy. Wielki finał jeszcze przed południem w naszym programie Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
7: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
8: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Jak zawsze w doskonałej formie Nelly Furtado w przedpołudniowym programie, prawie 14 minut po 9:00, podwójne wejściówki, o których parę minut temu mówiłem, podwójne wejściówki na mecz czerwcowy polskiej reprezentacji z Nigerią czekają. No i jestem ciekaw, do kogo dzisiaj trafią, a emocje w naszym studiu, w naszym przedpołudniowym programie naprawdę wczoraj sięgały zenitu.
1: Teraz będą emocje jak w pierwszym rzędzie w kolejce polimitowane miksery w dyskoncie spożywczym.
0: Jakie miksery?
1: To takie emocje. Wiemy, że jest Ola, wiemy, że jest Arek. Jak się czujecie?
2: Emocje sięgają zenitu.
3: Bo ja dzisiaj obchodzę 50. urodziny, więc będę się starał bardzo wygrać 2 bilety na mecz Polska-Nigeria, więc czuję się znakomicie.
0: Bardzo delikatnie nas tutaj przekonuje. Tak chcę bokiem wejść, no. Chcę rozgrywać jakoś tutaj, wiesz, sprytnie.
1: Z jakim numerem na koszulce występuje w polskiej reprezentacji Robert Lewandowski?
4: Olek.
1: Ola była pierwsza.
2: 9,
1: tak jest.
5: Wygraj bilety na mecz Polska-Nigeria.
0: Warto próbować, absolutnie warto próbować. 9-1-2-4-5-5. Czekamy na wasze zgłoszenia, a przypomnę, finał naszej środowej zabawy jeszcze przed południem. Bilety na mecz Polska-Nigeria. Na to czerwcowe spotkanie są do zdobycia w Super FM.

Milki i David Guetta w nowej propozycji na muzycznej playliście Radia Super FM 25 po 9. Super FM z widokiem na Szczecin. Miasto zaprasza na symboliczne setne urodziny znanego szczecińskiego żeglarza. W piątek na Bulwarze Piastowskim będzie tort, a do Nabrzeża przycumuje odrestaurowany, oryginalny jacht, na którym mączka dwukrotnie opłynął świat, czyli Maria. Na Bulwarze Piastowskim stoi zresztą rzeźba Ludomira Mączki. Najbliższy piątek, przypominamy, w samo południe. Oprócz tortu zaplanowano także krótki koncert szantowy muzyki, ale także spotkanie z ludźmi morza. Więcej informacji z naszego miasta już za chwilę w serwisie, który przygotowuje Andrzej Kutys.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: AI to, AI tamto.
4: A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: W pół do dziesiątej. Wiadomości Andrzej Kutys.
17: Poseł PiS o inwestycjach Koalicji Obywatelskiej nic nie robią. Podpalali sklepy na pogodnie, zatrzymała ich policja. Koszykarze Wilków zagrają o życie.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Zatrzymane inwestycje na Odrze i opowieści o budowie terminalu w Świnoujściu. Pytanie tylko za ile lat? Tak poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina Artur Szałabawka reagował na pytanie o gospodarkę morską w czasie obecnego rządu. Zwracaliśmy uwagę, że inny polityk ze Szczecina, Arkadiusz Morchewka z KO, regularnie informuje o kolejnych korzystnych dla miasta i jego gospodarki decyzjach.
18: O ludzie, ale przecież jakie sukcesy w gospodarce morskiej osiągnęła Platforma Obywatelska? To, że
19: w ostatnim czasie mówi się o dużej ilości nowych inwestycji, o Mijance na wysokości Polic, o polskiej banderze, która ma zostać przywrócona od przyszłego roku. Dobrze. Bursztyn, który ma zostać ochrzczony jesienią.
18: Dobrze. Żeglowność na Odrze została zatrzymana z powodu nie będzie pogłębiania toru wodnego. Port kontenerowy, terminal kontenerowy w Świnoujściu został zlikwidowany.
19: No, powstanie przylądek Pomerania.
18: Jak za 10 lat wszystkie porty kontenerowe po stronie niemieckiej będą funkcjonowały już. Jedyną kwestią, którą mógł się pochwalić rząd Platformy Obywatelskiej i Donald Tusk i wiceminister Marchewka, to był prom, który my wybudowaliśmy, a oni dokończyli i tutaj z wielką pompą otworzyli.
17: Oceniał poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Mówił także, że inną inwestycją, której nie zatrzymał rząd KO, jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina, którą przygotowało Prawo i Sprawiedliwość.
0: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
17: Jeden sklep podpalili, w drugim rozlali żrącą substancję. Jak informuje szczecińska policja, dwóch mężczyzn trafiło na 3 miesiące do aresztu. Namierzyli ich kryminalni. Jak czytamy w komunikacie prasowym, w jednym ze sklepów wybili szybę i wrzucili do środka podpalony, łatwopalny środek. Straty oszacowano na nie mniej niż 200 tysięcy złotych. Dwa dni później mieli rozprowadzić w innym sklepie substancję o silnie żrącym i drażniącym zapachu, powodując zagrożenie dla osób przebywających w środku, informuje policja. Komendant z Pogodna wnioskował do sądu o areszt i sąd zdecydował o zatrzymaniu 26- i 39-latka.
0: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
17: W serii do 3 zwycięstw przegrywają 1-2, więc muszą wygrać do 2 następnych spotkaniach. Jeżeli chcą dalej myśleć o awansie do półfinału, koszykarze Wilków Morskich Szczecin na wyjeździe zmierzą się dzisiaj z Zastalem Zielona Góra. Więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
15: Super FM. Sport.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aston Villa i Freiburg zagrają dziś w pierwszym z trzech piłkarskich finałów kończących sezon klubowy. W Stambule zmierzą się o triumf w Lidze Europy. Anglicy jedyne europejskie trofeum wywalczyli 44 lata temu, triumfujący w Pucharze Europy. Za to ich trener Unai Emery Ligę Europy wygrywał aż pięciokrotnie. Dla Freiburga to absolutny debiut w meczu o taką stawkę, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat, wliczając w to czas, odkąd tu jestem, przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Nie czuję nerwów ani wielkiej presji, zamiast tego naprawdę nie mogę się już doczekać tego meczu, ale to również zasługa całej drużyny. Finał Ligi Europy o 21 w Stambule. Za tydzień w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. Dla Arsenalu to będzie szansa na drugie trofeum w sezonie, bo Londyńczycy właśnie zostali nowymi mistrzami Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Pep Guardiola tym razem musiał uznać wyższość Mikela Artety. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Zatem w ostatniej kolejce sezonu toczyć się już będzie tylko walka o europejskie puchary i o utrzymanie. Tottenham mógł wczoraj zapewnić sobie pozostanie w Premier League, ale przegrał z Chelsea 1-2. Zatem wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad West Hamem. Emocjonujące otwarcie walki o finał ligi NBA na wschodzie. New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers, choć na niecałe 8 minut przed końcem meczu przegrywali różnicą 22 punktów. Ostatecznie pokonali rywali po dogrywce 115-104. Jeremy Sochan cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. To jeszcze Paryż, bo dwie polskie tenisistki wciąż walczą o awans do French Open w 3-stopniowych eliminacjach. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z francuską Carole Monet.
21: Super FM. Pogoda.
16: Przyjemne 14 stopni u słuchaczki Marzeny, która słucha nas na Pomorzanach. 13 stopni to już okolica Bezrzecza. Dzisiaj maksymalnie do 20 stopni, sporo chmur i po południu, jak przewidują synoptycy, delikatnie pokropi. Z zaznaczeniem słowa delikatnie.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
23: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
24: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
25: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.
16: Za 24.10. To Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie słuchaj deklaracji. Patrz na zachowania. Wyobraź sobie, że ktoś opowiada ci o drodze. Mówi, dokąd zmierza, jaką trasę wybiera, jak bardzo mu zależy. A potem patrzysz i widzisz, że idzie w zupełnie inną stronę. I czasami tak to wygląda u nas w zespołach. Zależy mi, zrobię to, poprawię się, ogarnę temat. I słowa bardzo dobrze brzmią, spójnie, przekonująco. I bardzo łatwo chcieć im zaufać, bo deklaracje są wygodne, dają nadzieję, dają poczucie, że sprawa jest załatwiona. Tylko, że robota nie dzieje się w deklaracjach, tylko w zachowaniach, w tym, co ktoś zrobi następnego dnia, w tym, co dowozi, w tym, do czego wraca. Albo nie wraca. I to jest właśnie informacja. Nie o tym, co ktoś mówi, tylko o tym, co jest realne. Dlatego w pracy lidera ważne jest jedno przesunięcie. Mniej słuchania obietnic, więcej patrzenia na fakty. Nie po to, żeby oceniać, tylko po to, żeby zobaczyć jasno. Bo kiedy opierasz się na zachowaniach, znikają domysły, a zostają dane. I na nich można podejmować decyzje. Spróbuj jeszcze raz. Nie zatrzymuj się na tym, co ktoś mówi. Sprawdź, co z tego naprawdę robi.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: wszystkim zakochanym. Is This Love Komodo. To przed 10 w Super FM w naszym przedpołudniowym programie, a my teraz spoglądamy na szczecińskie stacje paliw. Dzisiaj drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, a litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł. Fani Arsenalu z kolei, fani Arsenalu Londyn, wreszcie się doczekali po 2 dekadach. Ich ulubieńcy zdobyli Mistrzostwo Anglii. O tym opowie Michał Waszkiewicz w wiadomościach Super FM, a te punktualnie o 10.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
3: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu 3 osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad 2 dekadach znów mistrzem Anglii.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
4: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
5: Część sprzętu podobno już przyleciała do
4: dokładnie tak. I to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu. I podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
3: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył, nie wychodząc na boisko, bo punkty z

0: walce o upragnione mistrzostwo. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
0: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
2: Super FM. Pogoda.
3: Dzisiaj popołudnie w chmurach, ale jutro tylko słońce. Po południu dzisiaj ma być 20, a jutro już nieco cieplej i trochę więcej słońca. 22 kreski, w piątek 23, a w sobotę 27. Niedziela, uwaga, uwaga, 28 stopni.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Cały czas czekam na wasze zgłoszenia do naszej zabawy. Przypomnę, walczycie o podwójne wejściówki na mecz naszej reprezentacji z Nigerią. To na Narodowym już w czerwcu. 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy supertelefon. Czekam na wasze zgłoszenia do naszej przedpołudniowej zabawy, a już w piątek druga edycja wydarzenia Noc Otwartych Sądów. W programie sporo ciekawych niespodzianek, symulacji rozpraw, spotkania z sędziami. Zresztą o pozostałych niespodziankach pewnie w tej godzinie jeszcze opowie wiceprezes Sądu Rejonowego Prawobrzeże Zachód Ryszard Rutkowski, którego za kilkanaście minut będę gościł w naszym przedpołudniowym programie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
6: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
7: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Tak, gramy tylko my. John Maman w naszym przedpołudniowym programie 16 minut po godzinie 10. Tak jak już zapowiadaliśmy, w piątek druga edycja wydarzenia Noc Otwartych Sądów. No i w programie za chwilę dowiemy się, czego będziemy mogli się spodziewać. Wiceprezes Sądu Rejonowego Prawobrzeże Zachód, Ryszard Rutkowski, jest tutaj z nami w naszym studiu. Dzień dobry, witam panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Rozpoczyna się w piątek Noc Otwartych Sądów. Powiedzmy, panie prezesie, o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie akcja, która jest organizowana w Szczecinie, bo to jest zasięg ogólnopolski.
1: Tak, akcja ma zasięg ogólnopolski, wydarzenie ma zasięg ogólnopolski. Koordynowane jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, odbywa się w wielu sądach, myślę, że można powiedzieć kilkudziesięciu sądach. W wielu sądach także na terenie naszego okręgu tutaj szczecińskiego czy apelacji szczecińskiej. I warto też powiedzieć, że to wydarzenie nazywa się Noc Otwartych Sądów, ale ono jest mocno powiązane z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości, który jest obchodzony 23 maja, czyli w tym roku przypada to w sobotę następnego dnia. To jest taka okazja, która ma premiować czy promować wymiar sprawiedliwości i została zainicjowana przez MEDEL, Międzynarodowe Stowarzyszenie, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. I te dwa wydarzenia są mocno ze sobą powiązane, po prostu Dzień Wymiaru Sprawiedliwości jest obchodzony poprzez Noc Otwartych Sądów.
0: Noc Otwartych Sądów, jak mówimy o drugiej edycji, chciałby się zapytać, no dobrze, to do kogo jest adresowane to wydarzenie? Dla tych, którzy interesują się, dla studentów, dla tych, którzy chcieliby bardziej od środka poznać, co się dzieje w takim sądzie na co dzień?
1: To jest dobrze powiedziane. Dla tych, którzy bardziej chcieliby od środka poznać. Chcielibyśmy pokazać sąd i takie miejsca w sądzie, do których osoby, które do tego sądu chcą, a czasami muszą przyjść, normalnie wejść nie mogą. Chcielibyśmy zaprezentować ten sąd tym osobom, które nigdy nie miały styczności z sądem i być może nigdy nie będą miały takiej okazji, żeby przyjść do sądu, chociaż statystyki mówią, że dorosła osoba prędzej czy później z różnymi sprawami do sądu trafia. Warto też powiedzieć, że nie do końca celujemy wyłącznie w osoby najmłodsze, bo tak się mówi, że to jest jakaś taka impreza dla osób najmłodszych. Otóż nie. Mamy oczywiście przedsięwzięcia przygotowane dla osób w każdym wieku, od osób najmłodszych, mały sądzik, po seniorów nawet. Będzie spotkanie dla osób, które jest dedykowane dla osób w wieku senioralnym. Natomiast chcielibyśmy bardzo zgromadzić i zaprezentować ten sąd osobom dorosłym i młodzieży, czyli tym osobom, które w każdej chwili mogą w tym sądzie się znaleźć w różnych sytuacjach, czasami przyjemnych i korzystnych, czasami mniej przyjemnych.
0: Pan powiedział o małym sądziku. Co to takiego będzie?
1: W całym naszym sądzie wydarzenia będą się odbywały na dziedzińcu sądu, gdzie będzie prezentowała się policja. Dzięki uprzejmości i współpracy z Komendą Wojewódzką Policji będziemy gościć funkcjonariuszy policji, którzy będą pokazywali swój sprzęt, tak, radiowozy. Będzie nawet namiot postawiony tam, w którym będą pokazywali, nie chcę wszystkiego zdradzać, ale będą różne ciekawe kwestie, ciekawe sprzęty, które warto obejrzeć, ale także w budynku sądu mamy przeznaczone chyba 22 albo 24 nawet sale rozpraw na gości, czyli wszystkie różne organizacje, które będą prezentowały się, ponieważ chcielibyśmy zaprezentować wymiar sprawiedliwości w takim szerokim znaczeniu, czyli od studiów, młodych prawników, Wydział Prawa i Administracji, chyba na trzech salach rozpraw, aż będą prezentowały się różne koła naukowe, poprzez przedstawicieli wszystkich korporacji, będą adwokaci, radcowie prawni, komornicy, notariusze, będą kuratorzy sądowi, no i oczywiście będą też sędziowie, będą wycieczki po sądzie, będzie można zobaczyć takie miejsca w sądzie, gdzie normalnie wejść nie można.
0: To jest druga edycja, panie prezesie. Tak sobie myślę, z którą grupą prawników, ludzi, którzy na co dzień współpracują z sądem, jest nam najbliżej? Czy najczęściej rozmawiamy z prokuratorem, najczęściej rozmawiamy z sędzią, a może adwokatem?
1: Rozumiem, że pyta pan o obywateli, o mieszkańców, tak?
0: Tak?
1: Z pana punktu widzenia, nie tak. Z mojego punktu widzenia.
0: Tak.
1: To jest dość skomplikowane pytanie, bo każdy z nas ma inne doświadczenie życiowe. Myślę, że każdy ma inny pretekst do rozmowy z prawnikiem. Pewnie najczęściej rozmawiamy jako obywatele z adwokatami bądź radcami prawnymi. Z sędzią bezpośrednio spotkać się i porozmawiać, no nie w prywatnych relacjach, pewnie jest trudniej, ale może to i dobrze, bo warto, żeby spory były rozwiązywane ugodowo jeszcze na etapie przedsądowym. Więc myślę, że odpowiedź brzmi: adwokaci i radcowie prawni.
0: To od razu zapytam, bo jest pan prezesem Sądu Rejonowego, często pan spotyka się i z sędziami, i z prokuratorami. To jakie najlepsze i takie najbardziej optymalne cechy powinien mieć ten najlepszy sędzia?
1: Najlepszy sędzia, nie wiem, czy w ogóle można go zdefiniować, bo jakby samo sformułowanie najlepszy powoduje, że taki sędzia najlepszy byłby jeden w Polsce, a sędziów w Polsce jest niemal 10 tysięcy, no tam mamy teraz pewne braki, więc powiedzmy 9 tysięcy w czynnej służbie. Więc modelowy sędzia powinien być po prostu sprawiedliwy, powinien być doświadczony życiowo, powinien być skrupulatny i rzetelny. I myślę, że tych cech pewnie jest więcej, no ale gdyby te cechy spełniali wszyscy sędziowie, a mam taką głęboką wiarę, że tak jest, a przynajmniej dążymy do tego, żeby tak było, to myślę, że wymiar sprawiedliwości będzie stał dobrze.
0: To jeszcze powrócimy do Nocy Otwartych Sądów. Czy w ramach tej drugiej edycji będzie można uczestniczyć w takim procesie, który jest dedykowany właśnie w ramach tego wydarzenia?
1: Tak, to jest nasz absolutny gwóźdź programu, ponieważ w tym roku postawiliśmy na symulację sprawy sądowej, która będzie nawiązywała do historii, ponieważ w ogóle taką ideą naszego wydarzenia jest to, żeby nawiązywać do historii wymiaru sprawiedliwości na terenie Szczecina i do historii naszego budynku. I tak sobie tutaj wymyśliliśmy wspólnie z moimi szanownymi współpracownikami z tego zespołu, który organizuje to wydarzenie, że przeprowadzimy symulację nie takiej codziennej sprawy, która no, jakby jest w sądach przeprowadzana wielokrotnie pewnie w ciągu dnia, czyli nie jazda w stanie nietrzeźwości czy niepobicie. Natomiast będziemy odtwarzać według naszego własnego scenariusza proces rozprawę Sidonii von Borg. I to się będzie odbywało pomiędzy godziną 18.30 a 20.15. Wprowadzenie do tego procesu będzie prezentował przewodnik szczeciński, pan Tomasz Wieczorek, który opowie nam troszeczkę o historii. Mamy też niespodziankę, której z tym związaną, której tutaj też do końca zdradzać nie chcę. I ten proces będzie prowadzony niejako w dwóch płaszczyznach, czyli będziemy troszeczkę odtwarzali historię, opowiemy o tym, co się działo naprawdę z Sidonią, ale będziemy się opierali na tym, na tej procedurze, którą mamy aktualnie, żeby pokazać, czy ten proces zakończyłby się być może innym rozstrzygnięciem, gdyby był prowadzony nie w XVII, a w XXI wieku.
0: No wszystko zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. To przypominamy, już w piątek, druga edycja wydarzenia Nocy Otwartych Sądów. Zapraszaliśmy razem z wiceprezesem Sądu Rejonowego Prawobrzeże Zachód, Ryszardem Rutkowskim. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
4: Autopromocja.
1: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
5: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
4: Autopromocja. Reklama.
1: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
7: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
8: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
6: O, teraz to widzę wyraźnie!
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: I po reklamie.
10: Wiadomość Super FM, Andrzej Kutys.
11: Umowy na tramwaj wodny podpisane. Nowe ugrupowanie promowało się w Szczecinie. Duża inwestycja na północy naszego miasta otwarta.
4: Super FM, wiadomości.
11: Po zeszłorocznym sukcesie na Pomorze Zachodnie oficjalnie wróci samorządowy szlak wodny, czyli tramwaj wodny. Podpisano umowy z armatorami na najbliższe wakacje. W zeszłym roku tramwaj wodny zabrał na pokład prawie 6 tysięcy osób. W tym roku projekt rozrósł się jeszcze bardziej, mówi starosta policki Szywon Fate.
12: Rozpoczynaliśmy w zeszłym roku, a w zeszłym roku to właściwie było 5 samorządów. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że ta historia się rozwija. A już nas jest 8 samorządów, czyli 8 partnerów, które wchodzą w ten projekt.
11: Zeszłoroczną edycję wspominał Janusz Just, czyli kapitan statku obsługującego samorządowy szlak wodny.
13: Nie wszyscy się mogli dostać na rejs, naprawdę. 2 tygodnie wcześniej były wyprzedawane bilety.
11: W tym roku tramwaj wodny będzie pływał od 27 czerwca do 30 sierpnia, kursując po 2 trasach: Szczecin-Stepnica-Trzebież-Szczecin oraz Świnoujście-Trzebież-Nowe Warpno-Świnoujście. Wartość całego projektu to łącznie nieco ponad 1 000 000 zł. Składają się na niego samorządy.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Zapraszają do Stowarzyszenia Centrum i zapewniają, że zajmą się sprawami ważnymi dla regionu. Tak mówił Piotr Ogrodowczych, niegdyś lider partii Szymona Hołowni w regionie.
14: Myślę, że pierwszą taką sprawą będzie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Temat bardzo wzbudzający duże emocje. Wdrożenie tej inicjatywy jest jednym z priorytetów naszej przewodniczącej stowarzyszenia, pani minister Pauliny Henik-Kloski.
11: Poseł Centrum, jest ich w sumie 18 w klubie poselskim Centrum, Rafał Kasprzyk spotkał się z dziennikarzami na Wałach Chrobrego, nieopodal budynku, w którym rezyduje wojewoda, czyli lider drugiego odłamu ruchu Hołownik skupionego wokół Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Poseł Kasprzyk zapewniał, że wybór lokalizacji był przypadkowy.
15: Nie prowadzimy polityki opartej na konflikcie jakimkolwiek.
11: Poseł Centrum będzie gościem rozmowy Radia Super FM w czwartek po godzinie 18.
0: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
11: Inwestycja za 120 milionów złotych na północy Szczecina gotowa. Możliwy przeładunek 1 000 000 ton towarów rocznie. O szczegółach w relacji Michała Kaczmarka.
16: Terminal Andrea, znajdujący się przy ulicy nad Odrą, został gruntownie zmodernizowany. Zmieniła się także jego funkcja, a obiekt przyjął nową nazwę Silecol Terminal Nord. Prace nad rewitalizacją tego miejsca trwały 15 miesięcy, kosztowały 120 milionów złotych, a uroczystości otwarcia tego terminalu udowodniły, że to będzie miejsce, gdzie nie tylko przeładowywane będą zboża, a także chemia oraz inne produkty wytwarzane na co dzień przez spółkę Silecol, która stała się właścicielem obiektu. O szczegółach mówi Tomasz Zowada, prezes zarządu Silecol Terminal Nord.
17: Jeżeli pytanie o to, czy jest nowoczesne, myślę, że spełnia to najwyższe standardy europejskie. Bo tutaj w porcie szczecińskim takie nabrzeże to są tylko w tej chwili dwa, pozostałe to jest Alfa i LNG.
16: Inwestycja jest warta 120 milionów złotych, a Silecol nie wyklucza jej rozwijania.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
18: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Villa Lenza zaprasza miłośników muzyki klasycznej na recital fortepianowy Adama Kołduńskiego, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Centralnym punktem recitalu będzie forma ballady, a repertuar zdominuje oczywiście twórczość Fryderyka Chopina. Teatr Lalek Pleciuga zaprasza na spektakl Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej. Przedstawienie adresowane do młodzieży opowiada o pierwszej miłości, dojrzewaniu i emocjach, o których młodzi ludzie często boją się mówić głośno. Bohaterowie funkcjonują jednocześnie w świecie szkolnej dyskoteki, teatralnej fikcji i bardzo osobistych wyznań. Spektakl porusza także trudniejsze tematy związane z seksualnością, alkoholem czy presją rówieśniczą. Teatr Polski zaprasza do Czarnego Kota Rudego na spektakl Droga Pani Kalino. W rolę Kaliny Jędrusik wciela się Małgorzata Iwańska. Twórcy przypominają postać jednej z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. Aktorki, piosenkarki i artystki, która przez lata budziła zachwyt, ale i kontrowersje. A Teatr Współczesny przypomina o swojej nowej premierze. Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. Spektakl duetu Piaskowski-Sulima wykorzystuje teatr absurdu do opowieści o przemocy, systemie i współczesnych społecznych lękach. To jedna z tych propozycji, obok których trudno przejść obojętnie. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Dobrego dnia.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baltic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Viva la vida i Coldplay, 13 minut do godziny 11, Super FM z widokiem na Szczecin. Komu mało emocji w Super FM? No na pewno te będą przed południem, ponieważ od wczoraj do końca tygodnia rozdajemy podwójne wejściówki na spotkanie Polska-Nigeria.
1: Dokończ powiedzenie, piłka jest okrągła, a...
2: Arek
1: pierwszy.
3: A bramki są dwie.
1: Tak jest, jeden do jednego. Jeden do jednego.
4: Wygraj bilety na mecz Polska-Nigeria.
0: Sprawca tego artystycznego zamieszania Tomek Janicki jest tutaj razem ze mną. Pytania konkursowe są już gotowe.
1: Są już gotowe na dzisiaj, tak. Ten konkurs, finał tej naszej zabawy przed godziną 12. Ja myślę, że emocji będzie równie sporo jak wczoraj.
0: No właśnie, warto dopisać się do tej listy oczekujących na ten telefon od Super FM. 91 24 55. Absolutnie wystarczy tylko do nas dodzwonić się.
1: Tak, dzwonicie do nas 91 24 55. Podajcie swoje imię i hasło, że chcecie wziąć udział w naszej zabawie. No i już dzieje się magia. My później wybieramy parę numerów i dzwonimy do dwóch słuchaczy. I jeden z nich dostaje podwójne bilety na mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym 3 czerwca.
0: I to powiedział czarnoksiężnik. Właśnie przed chwilą.
1: Ja jeszcze dodam, że 3 czerwca jest Światowy Dzień Roweru, więc jeżeli chcielibyście na ten mecz pojechać rowerem i ćwiczyć tężyznę fizyczną, to można wyjechać już pierwszego z okazji Dnia Dziecka.
0: No
1: żeby się nie spóźnić, żeby dojechać na czas.
0: Oczywiście, że można. Jasne. 9-1. 2-4-5-5. Pomarańczowy super telefon. A teraz... Puszka Pandory. No mam nadzieję, że nie otworzymy tej puszki Pandory przed południem i OMD już teraz w Super FM. A my czekamy na wasze zgłoszenia. 91 24 55. Zapraszamy.

0: wszystkich w naszym mieście. Już w najbliższy weekend Jezioro Dąbie zamieni się w arenę rywalizacji podczas regat o Puchar Magnolii 2026. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić w naszym popołudniowym programie. Za chwilę 11 i wiadomości.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
12: Gorzko, gorzko!
11: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: I po reklamie.
2: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
13: Za chwilę minister obrony uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy.
4: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
14: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
13: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie przed godziną w wigilii przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. A w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Aston Villa.

0: ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
1: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
2: Super FM. Pogoda.
3: Jeśli liczyliście na słońce, no to trzeba będzie poczekać do jutra. Dzisiaj zdecydowanie na szczecińskim niebie dominują chmury. Kto zabrał dzisiaj z domu parasol, zrobił dobrze. Po 16, 17 ma przelotnie pokropić. Dzisiaj do 20 stopni, 17 kresek w tej chwili w Dąbie, 18 już na Różance w Parku Kasprowicza, a jutro 22. W sobotę 27, nawet 28 stopni.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Słuchaczka Marta napisała przed momentem, no w końcu, bo jakoś nie można się doczekać tych ciepłych dni. Zaraz, jeśli dobrze pamiętam, to majówka naprawdę była udana, jeżeli chodzi o pogodę. Za chwilę Sylwia Trojanowska, nasza ulubiona szczecińska pisarka, i coś czuję, że będzie kolejna premiera na horyzoncie. Widzę nową książkę. Za chwilę trochę więcej szczegółów na 97,5.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
6: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
7: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
3: Dla wszystkich młodych duchem Cyril, później Genesis, będzie także The Killers. 6 minut po 11. Jarek Fendler, kłaniam się i pozostanę z wami do południa.

0: Zastanawiałem się, dlaczego w naszym studiu nie ma lustra, ale przychodzą goście i korzystają ze własnych lusterek. Tutaj z nami Sylwia Trojanowska, którą zapowiadaliśmy kilkanaście minut temu. Dzień dobry, dawno cię nie było w Super FM.
1: Dzień dobry. No właśnie, jak to możliwe, ale jestem, to najważniejsze.
0: A myślałem, że odpowiesz, siedziałam i kończyłam ostatnią swoją książkę.
1: No, ostatnią swoją powieść, czyli Króla Tanga, kończyłam w zeszłym roku, więc to nie byłoby prawdą, bo wysłałam ją w grudniu do mojego wydawcy, więc ostatnio zajmowałam się innymi rzeczami, ale związanymi właśnie z książką, bo i z promocją, i z takimi spotkaniami przedpremierowymi, więc było bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy.
0: Ja bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o kolejnej nowej twojej książce w dorobku, to już jest 18.
1: Wszystko się zgadza, 18.
0: Jak się czujesz z tą 18? Jest ci lżej, czy jest ci ciężej?
1: Ja czuję, że ta powieść miała być właśnie 18, że to jest taki dowód mojej dojrzałości pisarskiej, bo to jest 18 powieść, ale Król Tanga jest zarazem moją pierwszą powieścią biograficzną. I ona jest bardzo szczególną powieścią w moim dorobku, bo no, po pierwsze opowiada o prawdziwych postaciach, o Tadeuszu Millerze, o jego żonie, o Tadeuszu Millerze, czyli bardzo popularnym powojennym piosenkarzu, który właśnie tę karierę swoją piosenkarską rozpoczynał w Szczecinie i stał się popularny w całym kraju, ale też w Królu Tanga opowiadam o moim Szczecinie sprzed lat.
0: No to fajnie się w ogóle złożyło. Fajnie się złożyło, bo najpierw był spektakl.
1: To prawda.
0: A teraz mamy na deser książkę.
1: No tak, na deser jako uzupełnienie, jako wypełnienie tych pytań, które pojawiały się od widzów, którzy chcieli wiedzieć więcej na temat początków Tadeusza w Szczecinie, na temat jego kariery, na temat Luny. A no to wszystko to zostało zamieszczone właśnie w powieści.
0: No dobrze, to ja mam dla ciebie takie pytanie dźwiękowe. My tutaj w naszym radiowym żargonie mówimy, że to jest pytanie dźwiękowe. Za chwilę zagram ci fragment głosu pewnego mężczyzny, którego spotkałem jakiś czas temu. Twoje zadanie, absolutnie konkursowe, będzie, żeby rozpoznać, do kogo należy ten głos.
1: Dobrze, spróbuję.
0: On oczywiście trochę będzie mówił o tobie. Ale w ogóle dowiemy się, jaką jesteś osobą.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Jesteś trochę przestraszona?
1: No jestem, zamieniam się w słuch. Jest to bardzo ciekawe, tak.
0: No to proszę bardzo.
2: Ja byłem nad morzem. Kuzynka moja zadzwoniła, powiedziała: wujku, jest taka pani Trojanowska, która chciałaby o twoim ojcu zrobić reportaż. Ja mówię, no dobrze, i ona mieszka w Szczecinie. Ja byłem nad morzem i wracaliśmy do brzegu, tam gdzie mieszkam. I sobie mi się zadzwonię, bo miałem jej telefon, pani Trojanowskiej, zatelefonowałem. Mówię, będę jechał przez Szczecin i jeśli pani odpowiada, to chętnie się spotkam z panią. Ona oczywiście od razu wszystko zorganizowała, czekała na mnie. Spotkaliśmy się w Szczecinie, to jest Jasne Błonia. I tam pani Sylwia zaczęła mnie przepytywać. Zadawała tak trudne pytania, że ona miała dużo wiadomości już. Zagoniła mnie w kozi róg.
0: No ja wiem, że jesteś zorganizowana, ale że możesz zagonić w kozi róg faceta, to naprawdę szapowa.
1: Wielka przyjemność słyszeć pana Tadeusza Millera. To był głos oczywiście człowieka niezwykłego, który bardzo pomógł mi przy tworzeniu Króla Tanga. To jest Tadeusz Miller syn. Syn Tadeusza i Luny Millerów. Człowiek, który na początku nie dowierzał temu, że cokolwiek może z naszych rozmów powstać. Nie wierzył, że powstanie spektakl teatralny, a ta rozmowa, domniemam, że była przeprowadzona podczas premiery spektaklu Król Tanga, to wtedy już wierzył i wtedy już też mi mówił, dobrze, ja już wierzę, że pani zrobi cokolwiek pani nie powie. No i teraz na przedpremierze książki też przywołam te jego słowa. No nie wiem, czy coś z tego będzie. On mówi, ja już wykreślam te słowa. Nie, nie, naprawdę, co pani nie pomyśli, to pani zrobi, to jeszcze tak dobrze pani zrobi. Bardzo te nasze rozmowy są bardzo wzruszające. No szczególnie, że udało się jednak przewrócić pamięć o Tadeuszu Millerze i udało się na kartach powieści stworzyć postać Tadeusza Millera, no, osoby niepamiętanej, bo nie ma osób żyjących, które by go znały. Ja dwie osoby takie znam, to są osoby w starszym wieku, ale Lunę Miller zna bardzo wiele żyjących osób, młodych, starszych, różnych. I te osoby czytały książkę, te osoby były na spektaklu i kiedy ja słyszę, no Luna jest oddana 1:1, no to dla mnie to jest niesamowity zaszczyt, bo ja przecież nie znałam Luny. Ja ją odtworzyłam z wspomnień jej bliskich oraz z listów i zdjęć.
0: Te wszystkie historie, o których opowiadasz tutaj, na pewno będą czytelnicy mogli dowiedzieć się. Poruszająca, oparta na faktach opowieść o talencie, który wynosi człowieka wysoko, wielkiej samotności i miłości, silniejszej niż śmierć. Wszystko naprawdę bardzo interesująco. Zresztą ja nie wiem, czy ja mogę zdradzić naszą przed anteną rozmowę, bo Sylwia, jak przyszła i czekała tutaj w naszej poczekalni radiowej, zadała mi pierwsze pytanie. Popatrz, tutaj jest ta książka, Król Tanga. Jak z tą okładką? Czy ona ci się podoba? Czy to jest fajna okładka?
1: Tak, tak było, drodzy państwo. Tak było, dokładnie. Nie ocenia się po okładkach, ale ja wiem, że Jarek jest wielkim estetą. Zresztą od tego zaczęłam. I stąd też to moje pytanie, bo ta okładka jest absolutnie
0: wyjątkowa.
1: Tak. Ona jest wyjątkowa i ona jest taka, że podoba się i kobietom, i mężczyznom. Na okładce znajduje się i Tadeusz Miller, to są prawdziwe zdjęcia, to oczywiście reprodukcja, ale na podstawie prawdziwych zdjęć, które znajdują się w rękach syna Tadeusza i Luny. Tadeusz jest skupiony, skoncentrowany jak zawsze i obok niego jest Luna i Luna patrzy niby na nas, ale tak naprawdę Luna patrzy na Tadeusza, bo to Tadeusz robił jej to zdjęcie. Więc dla mnie ta okładka jest absolutnie wyjątkowa. Jeszcze do tego liście paproci, które na niej widzimy, kwiat paproci, to też jest symbol, dlatego że największym przebojem Tadeusza Millera jest właśnie kwiat paproci. Tadeusz sprzedał 15 tysięcy płyt właśnie z tym utworem. Oczywiście inne utwory bardzo znane, jak Gwiżdżę na wszystko, czy Portowe światła, czy Znów idziemy nowym światem, także były bardzo, bardzo popularne, ale akurat ten utwór w jego wykonaniu stał się największym przebojem.
0: To teraz pytanie, gdzie i kiedy będzie można ciebie spotkać i gdzie i kiedy będzie można poprosić o autograf do tej najnowszej książki Król Tanga?
1: Ja myślę, że w zeszłym tygodniu można było mnie spotkać w bardzo wielu miejscach, bo był i Szczecin, i Przelewice, i Dolny Śląski, Wielkopolska. W tym tygodniu spotkań autorskich z Królem Tanga nie będzie. Natomiast myślę, że niebawem będę ogłaszała kolejne spotkania, ale ja muszę po prostu chwilę odpocząć, bo te 10 ostatnich spotkań, no to było po prostu czyste szaleństwo.
0: Czyli co, wakacje, tak?
1: Nie, żadne wakacje.
0: Nie ma wakacji?
1: Nie, ja nie mam wakacji. Ja nie mam wakacji. Gdybym ja może pisała szybciej, sprawniej, no to mogłabym sobie pozwolić na wakacje. Nie, w tej chwili robię redakcję moich debiutanckich książek, ponieważ w lipcu wznawiam trylogię Szkoła Latania. I to jest bardzo, bardzo ciężka dla mnie praca, dlatego że ja je pisałam 10-11 lat temu. To jest zupełnie inny warsztat. Ja dzisiaj piszę zupełnie inaczej i mi czasami ciężko jest naprawdę nawet czytać to, co napisałam. W sensie takim, że to była zupełnie inna Sylwia. Dzisiaj jestem zupełnie inną i kobietą, i pisarką. Inaczej patrzę na świat. Staram się zredagować tę moją debiutancką trylogię, żeby była jak najbliższa pisania takiego, jakie dzisiaj uprawiam.
0: Spoglądam na ciebie i spoglądam na twoje tutaj otoczenie, bo jest niespodzianka dla słuchaczy Super FM, prawda?
1: Oczywiście, że jest, zawsze jest niespodzianka dla słuchaczy Radio Super FM. Zawsze staram się przyjść z czymś czymś pięknym, wspaniałym i mam nadzieję, że to właśnie takie będzie, bo mam dla słuchaczy Radia Super FM dwa egzemplarze Króla Tanga i mam nadzieję, że te osoby, które no, którym uda się wygrać te dwie książki, będą zachwycone.
0: To szybki konkurs, szybkie pytanie, czy tak po prostu kto pierwszy, ten lepszy?
1: No jak, a jak wolisz? A jak wolisz?
0: Ja bym zadał jakieś szybkie pytanie konkursowe. Proszę wymienić przynajmniej jeden tytuł piosenki.
1: Bardzo dobre.
0: Prawda?
1: Bardzo dobre pytanie, tak.
0: No właśnie.
1: Jeden tytuł,
0: autora, tak.
1: No,
0: tak, 9-1-2-4-5-5. Już ciach mach jest.
1: A to jest bardzo proste pytanie. Tadeusz Miller zaśpiewał 63 piosenki, więc jest czym wybierać.
0: 9-1-2-4-5-5, pomarańczowy super telefon. Proszę bardzo, tak. Uderz stół, a słuchacze są bardzo czujni, bo tak u nas jest na 97,5. Gościliśmy Sylwię Tryjanowską. Bardzo dziękuję i zapraszamy ponownie.
1: Ja także dziękuję, pozdrawiam serdecznie i życzę wspaniałej lektury o człowieku, który zaczynał swoją karierę w Szczecinie i który chodził tymi samymi ulicami, co i my, choć nieco inaczej wyglądającymi.

0: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pole Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań. W nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, David Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenalia.szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
9: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
12: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pole Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Na program zaprasza sponsor Baldic Bud. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldic Bud zawsze dojdziesz do finału.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Tak, gramy tylko my w przedpołudniowym programie Radia Super FM. 16 minut i będzie południe. Jeżeli czekacie na wielki finał naszej przedpołudniowej zabawy, przypomnę, do wygrania, do zdobycia wejściówki na mecz polskiej reprezentacji już w czerwcu. Polska podejmować będzie Nigerię. Kto chciałby wybrać się z nami na Narodowy, do stolicy, to ostatnia szansa, by się zgłosić. 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy super telefon. Za chwilę tutaj w naszym studiu pojawi się Tomek Janicki. Za chwilę będziemy odzwaniali do tych, którzy zgłosili swój akces w naszej przedpołudniowej zabawie.

0: na program zaprasza Cherry Paul Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
0: Wygraj bilety na mecz Polska-Nigeria.
3: Jak ja bym chciał dzisiaj komuś ten bilet sprezentować, Tomku.
4: To mi sprezentuj.
3: No to proszę. Nie, nie, tak łatwo nie da się. Nie da się. Są z nami słuchacze na linii numer 1. Halo, dzień dobry, kto jest?
5: Dzień dobry, Ola.
3: Cześć, jest Olu. A na linii numer 2?
6: Jakub.
3: Cześć, Jakubie. Czy jesteście gotowi do walki o wszystko?
6: Oczywiście.
3: Bardzo dobrze. Tomek jest tutaj ma przygotowane dla was bardzo szybkie, krótkie, proste, zwięzłe pytanie. Proszę bardzo.
4: Związane z, oczywiście z piłką nożną, to tak tylko zaznaczę.
3: Nie
4: mówimy o piłce siatkowej, o tenisie, tylko o piłce nożnej.
3: Nie.
4: Dobra, zasada jest prosta. Nim odpowiecie na pytanie, podajecie swoje imię i dopiero wtedy odpowiadacie. Czy to jest jasne i klarowne?
5: Jasne.
4: Dobra. Słyszymy się dobrze?
5: Tak.
4: Dobrze.
6: Tak jest.
4: No to czytam w takim razie, słuchajcie, pytanie pierwsze. Czy Hansi Flick był trenerem reprezentacji Niemiec?
5: Ola.
4: Ola, proszę.
5: Tak.
4: Był, tak jest. Co prawda z niepowodzeniem, ale był po Joachimie Lewie. Pytanie drugie w takim razie. Z tym poradziłaś sobie fantastycznie. Pytanie drugie. Kuba, czy miej się na baczności? W 2016 roku polska reprezentacja doszła do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Gdzie odbywały się wtedy Mistrzostwa Europy?
6: Kuba,
4: proszę.
6: Francja.
4: No nie, to była Portugalia. W 2016 roku w Portugalii. W karnych nasi przegrali z Portugalią 3-1.
6: Z kim przegrali?
4: Dokładnie tak. Pytanie kolejne. Uwaga! W którym roku Polska i Ukraina zorganizowały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej?
6: Kuba,
4: proszę.
6: 2012.
4: Tak jest, 2012 rok, Polska, Ukraina. Zresztą dużo się działo i w Poznaniu, i w Warszawie. No to 1-1 w takim razie. Pytanie kolejne. Jarek czeka.
3: Ja cały czas czekam.
4: Oni też. Słuchajcie, może to będzie ostatnie pytanie. Jak nazywa się najsłynniejszy polski sędzia piłkarski rekomendowany przez FIFA?
5: Ola, Kuba.
4: Ola, proszę.
3: 3, 2, 1.
4: I odpowiedź.
6: Szymon Marciniak, tak.
3: No właśnie.
4: Nie udało się, Ola.
3: Po czasie.
4: 1-1. No to w takim razie kolejne pytanie. Kiedy w tym roku rozpoczyna się mundial?
6: Kuba,
4: proszę.
6: 9 czerwca.
4: 11 czerwca pierwszy mecz. Wtedy się rozpoczyna mundial. 11 czerwca. Było blisko.
3: Mam jeszcze jedno
4: pytanie. Cały czas 1-1. To jeżeli nie wiedzieliście, kiedy się rozpoczyna, to ja zapytam, gdzie w tym roku odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Kuba, proszę.
6: Kanada, USA i Meksyk.
4: Tak jest! W tych trzech państwach odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mój drogi, gratuluję. To wygrałeś 2 bilety na mecz w takim razie.
6: Tak jest!
4: Kogo zabierzesz na ten mecz, powiedz?
6: Przyjaciółkę z pracy.
4: No, to zabieraj w takim razie. Gratulujemy. No.
3: A my do zabawy wracamy już jutro. Także czekamy na wasze zgłoszenia. Zapraszamy.
0: Jedź na mecz Polska-Nigeria z radiem Super FM i PZPN. Na program zaprasza Cherry Paul Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
1: Na program zaprasza sponsor Baltic Wood. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baltic Wood zawsze dojdziesz do finału.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
7: Super.
8: To jest Super FM.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Wendler.
1: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73.
2: Na program Super FM z widokiem na Szczecin zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Na program zaprasza sponsor Baldik Budy. Nie trać czasu na dogrywki. Z Baldik Budy zawsze dojdziesz do finału.
4: Reklama.
5: Nowa hybryda Cherry Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Cherry
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
6: Może smak.

0: okulary progresywne teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
1: O, teraz to widzę wyraźnie.
2: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15 maja

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: I po reklamie.
2: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
3: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, m.in. z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazd. Tragedia na jeziorze Juxty. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
4: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Juxty, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
3: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar Młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią, tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
5: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglactwem.
3: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca. Tym bardziej trzeba o tym myśleć, teraz podkreślałby.
5: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
3: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.
1: Jest Super FM.
6: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czego najbardziej potrzebujecie o poranku? Może niektórzy powiedzą, że kawy. O kawie i o palarniach opowiadałam wczoraj, ale tak naprawdę najbardziej potrzebujemy wody. Do picia, do mycia, do prania, do sprzątania, no i do kawy oczywiście też. Mamy wodę w kranie i uważamy to za coś oczywistego, ale nie zawsze tak było. Sieć wodociągową uruchomiono w Szczecinie w 1865 roku, czyli 161 lat temu. A potem zaczęto wiercić studnie i montować pompy. Czy zwracacie czasami na nie uwagę? Najstarsze z nich, tak zwane berlinki, są dobrze widoczne. Mają około 3 metrów wysokości i są w pięknym niebieskim kolorze. Pomp jest około 100, ale 28 z nich jest zabytkowych. Te najstarsze mają około 130 lat. Jak rozpoznać, która pompa jest zabytkowa? Te zabytkowe mają herb Szczecina, a w górnej części żółtą koronę albo czerwony płomień, a woda w nich leje się z paszczy smoka. Kilka lat temu mój kolega przewodnik Tomasz Wieczorek stworzył szlak Pompastyczny Szczecin, w którym szczecińskim zabytkowym pompom nadał imiona, i to imiona słynnych pań. Mamy więc pompę Sydonii, pompę Marii, pompę Królowej Cesarzowej, pompę Jolki, pompę Jagielonki, Sediny i inne. Pompy trafiły na kolekcjonerskie karty naklejki dla turystów, a kilkanaście dni temu premierę miała książka dla dzieci, w której pompa jest główną bohaterką. Książkę dla dzieci pod tytułem Pani Pompa ratuje przedszkole napisała znana szczecińska pisarka Sylwia Trojanowska, a ilustrację do książki wykonała Hanna Lepieszkiewicz-Woś.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach. W Teatrze Współczesnym nadal głośno o nowej premierze. Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. Spektakl inspirowany twórczością Aleksandra Wiedenskiego opowiada o przemocy, absurdzie i mechanizmach autorytarnych systemów. Twórcy wykorzystują groteskę i czarny humor, by mówić o bardzo współczesnych problemach. Pleciuga zaprasza na spektakl Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszej miłości widzianej oczami młodych ludzi. Bohaterowie mówią o zauroczeniach, emocjach i wstydzie, ale także o sprawach trudniejszych. Dojrzewaniu, seksualności czy uzależnieniach. Przedstawienie powstało na podstawie rozmów z młodzieżą i oddaje głos właśnie młodym ludziom. Teatr Polski proponuje spektakl Droga Pani Kalino, który można oglądać na scenie Czarnego Kota Rudego. To teatralny portret Kaliny Jędrusik, gwiazdy kabaretu starszych panów i jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej kultury powojennej. W rolę artystki wciela się Małgorzata Iwańska. To propozycja dla widzów ceniących teatr biograficzny i nostalgiczny klimat polskiej sceny lat 60. W Zamku Książąt Pomorskich trwa cykl koncertów piosenki Dziecięce na Zamku. W sali Bogusława X prezentują się chóry dziecięce regionu zachodniopomorskiego, działające w programie Śpiewająca Polska. Takie wydarzenia przypominają, że kultura muzyczna zaczyna się od edukacji i wspólnego śpiewania. Od jutra Juvenalia. W Szczecinie to największy festiwal kultury studenckiej na Pomorzu Zachodnim. Podczas trzydniowego festiwalu traficie na koncerty topowych polskich artystów, serię wydarzeń towarzyszących i atrakcji w całym mieście. Koncerty będą się odbywały na Łasztowni. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnych serwisach.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM. 100% szczecińskie.
13: 100% szczecińskie.
0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok aer-

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu będzie zaproszenie. Oczywiście, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, ja lubię mówić o różnych aktualnościach, zapraszać na wydarzenia, które się dopiero odbędą, informując was o tym, żebyście zarezerwowali sobie czas na czwartek 21 maja, godzina 18, Książnica Pomorska, sala imienia Zbigniewa Herberta, prowadzenie Anna Kolmer, a to będzie benefis 55 lat twórczości. Zaprasza Jacek Fiałkowski. Jacek Fiałkowski, który jest ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy zerkniecie na stronę jafi.eu, to trochę o sobie. Aktywność fotograficzna od roku 68. Mnie szczególnie zainteresowała zakładka teatra. Też mam tutaj takie wydawnictwo, które Jacek przyniósł z Krawki. Fotografia teatralna. O tym będziesz opowiadał na tym benefisie? Tak się zastanowiłem.
2: To będzie benefis z okazji 55-lecia. W związku z tym przelecimy całe dorosłe życie. Także no, będzie o teatrze, będzie o działalności artystycznej, będzie może odrobinkę o działalności gospodarczej. No, 55 lat to dużo.
1: Sporo wątków. Zastanawiam się, podzielimy tę naszą rozmowę przynajmniej na kilka części, bo myślę, że w jednej się na pewno nie zmieścimy, w jednej audycji. Kiedy ja czasami zadaję takie pytanie, bo to kiedy się przegląda te właśnie swoje zdjęcia, przygotowuje się do takich benefisów, przeglądów, zaskoczyłeś sam z siebie, przeglądając swoje zdjęcia? Może po latach niektóre odkryłeś?
2: Nie zaskoczyłem siebie, dlatego że cały czas mam jakby dostęp i cały czas
1: oglądam. Czasami człowiek zapomni, że jakieś zdjęcie zrobił.
2: Nie, jestem taki, że pamiętam to wszystko i
1: rozumiem.
2: Jeszcze pamiętam. I także myślę, że przegląd mojej twórczości mam na bieżąco.
1: To może inaczej. Jak przez te 55 lat to się wszystko pozmieniało? Nie mówię oczywiście tutaj o technicznej rewolucji, bo to już zostawmy. Wiadomo, był analog, jest cyfra, no teraz wchodzi w ogóle sztuczna inteligencja, ale to moglibyśmy długo dyskutować. Natomiast tak też z perspektywy tego twojego benefisu, jak się zastanawiałeś, tak, to przez 55 lat ta ewolucja, rewolucja, jak to wyglądało?
2: No to jest raczej ewolucja, bo postępowało bardzo wolno. Ja nie jestem takim twórcą błyskotliwym, który potrafi wykonać jakieś tam dzieła sztuki w cudzysłowiu, a może nie w cudzysłowiu.
1: Ale w Związku Polskich Artystów Fotografików byłeś, no to już...
2: Właśnie byłem, ale nie jestem.
1: Dobrze, nie będziemy zgłębiać tego tematu, natomiast okej, jednak mi się wydaje, że niezależnie od wszystkiego, ja to często podkreślam, nieważne czy analog, czy cyfra, czy nie wiem, różne inne techniki, zdjęcie dzieli się po prostu na dobre i na złe. I kiedy tak przeglądałeś te swoje fotografie z tych 55 lat, kiedy przeglądałeś te zdjęcia teatralne, no to jak na siebie popatrzyłeś z tej perspektywy? Tak myślę o tym benefisie cały czas, na który słuchaczy zapraszamy.
2: No tak, mówisz tutaj o tej fotografii teatralnej. Rzeczywiście to było 20 lat, 250 spektakli sfotografowanych. To jest chyba dosyć dużo. Teatr się fotografuje teraz inaczej. Nawet miałem jakąś małą propozycję z pewnego teatru szczecińskiego, żebym może zrobił zdjęcia. Odmówiłem, dlatego że mnie nie interesuje piąty rząd, jakieś tam błąkanie się po kulisach, gdzieś podpatrywanie i tak dalej.
1: Rozumiem, czy kiedyś zdjęcia... chodziłeś normalnie na scenę, tak?
2: Tak, to były reżyserowane zdjęcia od sytuacji po oświetlenie. Mieliśmy swobodę, wyprowadzaliśmy aktorów na zewnątrz, do miasta. Reżyserzy wtedy jakoś tak pozwalali nam pracować w taki sposób. To minęło, już nie wróci.
1: Dobrze, ale to wróci jeszcze ta rozmowa na antenie Radia Super FM w niezłym aparacie. Jacek Fiałkowski, przypominam, że w czwartek 21 maja o godzinie 18 w sali imienia Zbigniewa Herberta benefis 55-lecia twórczości tego szczecińskiego fotografika, który jest ze mną w studiu, i w kolejnym niezłym aparacie do tej rozmowy wrócimy.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za

0: Super FM.
1: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Irena Uszraś.
3: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
1: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie. Organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
4: Jędrzej Ditek-Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
5: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
4: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
5: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
4: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
1: Na pięciu scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamen lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiciowa.
0: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
6: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Wino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Odczuwalny jest na festiwalu w Cannes brak filmów z Hollywood i tych wszystkich wielkich gwiazd hollywoodzkich. Po raz pierwszy od 2017 roku nie pojawił się tam żaden duży i nowy film z Hollywood. Fabryka Snów nie chce już promocji na festiwalach tej klasy? Boi się pierwszych i szybkich opinii? Skąd ta nagła zmiana o 180 stopni? Trisha Tuttle, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, łączy obecne wycofanie się studiów z premier festiwalowych z przyjęciem filmu Joker, Folie à Deux na festiwalu w Wenecji w 2024 roku. Wskazuje ona na festiwalowy debiut tego filmu jako punkt zwrotny w podejściu studiów z Hollywood do wypuszczania dużych tytułów w obecności krytyków i doświadczając wczesnej reakcji publiczności. Ujmuje ona ten problem konkretnie jako kwestię kontroli i ryzyka, mówiąc, że istnieje nerwowość związana z recenzjami pojawiającymi się na długo przed premierą i koniecznością kontrolowania sposobu, w jaki filmy o takiej skali są wprowadzane na rynek, a stawka jest bardzo wysoka. Chodzi o to, że gdy tylko popularny film zostanie wyświetlony na festiwalu, jego reputacja może natychmiast się ugruntować. Często zanim studio zdąży zareagować lub zmienić strategię marketingową. Po premierze na festiwalu w Wenecji Jokera otrzymał on wiele nieprzychylnych opinii od krytyków. Wśród widzów rozpoczęła się również negatywna kampania. Film wchodził do kin z opinią nieudanego, a dodam od siebie, że opinią bardzo niezasłużoną. Podobnie sprawa miała się rok wcześniej w Cannes, gdy debiutował tam Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, który zebrał również wiele nieprzychylnych opinii. Film rozczarował swoim wynikiem kasowym na świecie, a Disney zaliczył po prostu poważną wpadkę. Wygląda na to, że studia filmowe coraz bardziej obawiają się premier festiwalowych i zbyt wczesnej utraty kontroli nad narracją. Po premierze filmu pierwsza fala reakcji pojawia się szybko, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. Z drugiej strony premiery w Cannes takich filmów jak Top Gun, Maverick czy Elvis nie zaszkodziły im w późniejszej drodze kinowej. Może po prostu warto wystawiać w Cannes udane filmy tego typu. Hollywood kalkuluje, a gra idzie o wielkie pieniądze. Nieprzypadkowo Warner Bros. Zrezygnował w zeszłym roku z festiwalowej drogi filmu Jedna bitwa po drugiej, co nie przeszkodziło mu zdobyć głównych Oscarów, ale nie uchroniło filmu przed dużymi stratami finansowymi. A w tym roku Warner rezygnuje z pokazywania na festiwalach filmu Digger Alejandro Gonzaleza Iñárritu. A Cannes? Brak nowych produkcji z Hollywood był nadrabiany otwartymi pokazami bardzo dużych i klasycznych hollywoodzkich filmów, w tym pierwszej części Szybkich i Wściekłych, w którym wzięły udział gwiazdy z Winem Dieselem na czele. A ja myślę, że Cannes powinno być miejscem premier przede wszystkim filmów autorskich i artystycznych i tak postrzegam to wydarzenie, a nie miejscem kolorowych świateł, fabryki snów. Może więc odwrócenie się Hollywood od festiwali wyjdzie im na dobre? Czas pokaże.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
17: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
16: I po reklamie.
5: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Kronika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiamy dzisiaj o migrenie z ekspertem, panią dr Martą Bot-Olejnik, neurologiem. No właśnie, jak wyglądają te mity? Już o jednym pani doktor teraz wspomniała, wokół migreny. Jest ich chyba mnóstwo, prawda?
2: Jest ich mnóstwo. No chociażby to, że po co będziesz chodziła do neurologa, bo neurolog ci nie pomoże. Leczymy się sami w aptece najczęściej. APAP to jest tak. Nic. Są jeszcze inne leki nadużywane przez migreników. Tabletki z krzyżykiem, bardzo popularne, których pacjentki z migreną biorą tonami. Następnie to są tabletki rozpuszczalne, nie możemy tu podać nazwy leku, ale to są tabletki, które powodują, że pacjentki biorą ich coraz więcej i trafiają do gabinetu neurologa już nie tylko z migreną, ale z polekowymi bólami głowy. Kolejnym mitem jest to, że pacjentki, które chorują na migrenę i karmią dzieci, nie mogą brać leków przeciwbólowych albo nie mogą karmić dzieci piersią. Albo jak wezmą tabletkę przeciwbólową, to powinny poczekać kilka godzin, ściągnąć pokarm wcześniej. Także tych mitów migrenowców jest ogrom. Mamy takie sposoby domowe leczenia migreny i na przykład pacjentki do mnie przychodzą i mówią, że sobie obwiązują chustkę głową, bo to jest taki sposób leczenia migrenowych bólów głowy i one wiedzą, że to jest dobre.
1: Być może placebo.
2: Albo silniejsze niż placebo.
1: Pani doktor, ale tak kusi mnie, żeby jeszcze zapytać o tą czekoladę i o nawodnienie, o wodę.
2: Woda jest bardzo ważna i to nie tylko przy migrenowych bólach głowy, ale przy każdych bólach głowy, żeby porządnie nawodnić ten organizm i zjeść śniadanie, bo niejedzenie, nieregularne jedzenie, niejedzenie regularnych posiłków też powoduje bóle głowy i nie tylko migrenowe bóle głowy, ale także inne samoistne bóle głowy. Także warto porządnie nawadniać ten organizm i pamiętać o wypiciu szklanki wody. A jeżeli mówimy o czekoladzie, no to też okazuje się, że jest mitem. Kiedyś mówiono, że po czekoladzie są bóle głowy migrenowe, a ostatnio przeprowadzone badania pokazują nam, że to nie ta czekolada wywołuje migrenowy ból głowy, tylko że mamy chęć na czekoladę w okresie przed wystąpieniem migreny. Także pacjentki, które już czują, że wystąpi migrena, zaczynają jeść tą czekoladę. Ale to jest ta chęć na czekoladę, a nie ona jest jak gdyby triggerem wystąpienia migreny. Choć wiemy, że mamy wiele pokarmów, które powodują napadowe bóle głowy, napadowe migreny. I te pokarmy są różne u różnych pacjentów. Mam taką pacjentkę, u której pomidory pod każdą postacią powodują napady migreny i ona nie może jeść nawet zupy pomidorowej, bo nawet koncentrat pomidorowy powoduje u niej napad migreny. Jest w stanie wyczuć w restauracji, jak jest nawet szczypta jakichś suszonych pomidorów, bo zaraz ma napad migreny.
1: Niesamowite.
2: Tak, to jest niesamowite. Także tych triggerów migreny mamy wiele, bo to nie tylko pokarmy, oczywiście czerwone wino, o którym też krążą legendy i ono jest typowym takim triggerem wystąpienia migreny, ale też mówimy o zmianie stylu życia, bo jeżeli pacjentka codziennie wstaje o 6 rano do pracy, a w weekend wstanie o 10, to wie, że będzie miała napad migreny, więc te kobiety, mężczyźni również, wstają o 6 rano, żeby nie mieć tego popsutego weekendu. Mówimy też o migrenie urlopowej. I tutaj doszukujemy się dwóch patomechanizmów tej migreny urlopowej, bo wiemy, że migrena urlopowa nie lubi stresu, a urlop to stres.
1: Szczególnie dla pracusiów.
2: Szczególnie dla pracusiów, albo szczególnie jak urlop organizowany jest przez siebie samego, czyli własne bilety, własny transport, ogarnięcie hotelu, ogarnięcie dwójki dzieci, więc dla kobiety to jest kolejny stres, a może walizki nie dolecą, wymiana waluty, wymiana pieniędzy, to wszystko powoduje stres i tu może być migrena urlopowa, ale migrena urlopowa może być też z innego powodu, z tego powodu, że na urlopie znowu wstajemy później. I tutaj mamy ten problem znowu nadmiernego spania, bo i niedobór snu, i nadmiar snu może powodować napady migreny. Także tutaj tych zmiany stylu życia w migrenie nie są dobre. trzeba być takim bardzo stałym. No chyba, że sport.
1: No i też chyba dobrze znać swój organizm, prawda?
2: Jak najbardziej. Mam takie pacjentki, które idealnie czują się w górach i nie mają napadów migreny w górach, a nad morzem no nie cierpią być, tak? I zastanawiają się, czy nawet nie zmienić miejsca zamieszkania na wysokogórski. Także też wpływ tego ciśnienia.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
8: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja

0: Wiadomości Super FM.
1: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
3: Pan jest górnikiem.
4: Tak, Mysłowice wesoła.
5: Zielony Ład.
4: Do wyrzucenia. Natychmiast.
6: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
1: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
7: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
1: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda Kujawsko-Pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
8: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
1: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
0: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy, wino Toskanii już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
3: Dziś płyniemy do Karlshamn. Karlshamn od samego początku miał być takim nowym szwedzkim projektem. Potrzebowano dobrego portu i miejsca, które pomoże rozwinąć handel na południowym wybrzeżu Bałtyku. No i port rzeczywiście stał się sercem miasta, więc do tego serca dzisiaj się udajemy za morze. Sama nazwa brzmi dostojnie, no i nie jest przypadkowa. Karlshamn oznacza dosłownie port Karola. Miasto otrzymało ją oczywiście na cześć króla Szwecji, Karola X Gustawa. Wcześniej miejscowość ta nazywała się Bodekul i była niewielką osadą, taką rybacką. Ale w XVII wieku Szwedzi uznali, że ten fragment wybrzeża Blekinge ma ogromny potencjał. Było to zresztą bardzo ciekawe tło historyczne, bo Blekinge przez długie stulecia należało przecież do Danii. Dopiero w 1658 roku, po podpisaniu traktatu w Roskilde, region stał się częścią Szwecji. Co ciekawe, przez wiele lat Karlshamn był jednym z ważniejszych ośrodków handlu tytoniem w Szwecji. Dziś może wydawać się to zaskakujące, bo przecież klimat Blekinge raczej nie kojarzy się z plantacjami tytoniu, a jednak sprowadzano go tutaj z różnych części świata, przetwarzano i produkowano słynny szwedzki tytoń do żucia, czyli snus. Miasto przez pewien czas wręcz pachniało nawet tytoniem. Karlshamn ma również bardzo szczególny związek z emigracją. W XIX wieku tysiące Szwedów opuszczały kraj i wyruszały do Ameryki. Wiele osób wsiadało na statki właśnie tutaj, w porcie w Karlshamn. Dla części mieszkańców była to ostatnia chwila spojrzenia na rodzinne wybrzeże Blekinge. Możemy sobie wyobrazić ten moment, gdzie niewielki port, walizki, taka niepewność, nadzieja, świadomość, że być może już nigdy nie zobaczy się domu. No i jest jeszcze jedna ciekawostka. W centrum Karlshamn stoi figura kobiety patrzącej w stronę morza, nazywana Różą Karlshamn. Dla wielu mieszkańców stała się symbolem takiego oczekiwania, symbolem pożegnań. Niektórzy mówią, że przypomina kobiety wypatrujące statków wracających z morza. Inni widzą w niej symbol emigrantów, tych zostawiających rodzinne strony. A skoro jesteśmy przy morzu, Karlshamn skrywa też bardziej taką niezwykłą historię związaną z rosyjską marynarką wojenną. Bo w czasie wojny rosyjsko-japońskiej na początku XX wieku rosyjska flota zatrzymywała się właśnie tutaj, zanim ruszyła w swoją bardzo długą podróż na Daleki Wschód. No trudno wyobrazić sobie, że spokojny dziś port był przez chwilę miejscem przygotowań do jednej z najdłuższych wypraw wojennych tamtych czasów. Karlshamn jest więc trochę jak taki spokojny portowy pamiętnik. Tutaj mamy i królów, i duńskich, i szwedzkich, i historię tych obu krajów. Mamy tytoń, emigrantów, opowieści o dalekich podróżach. Te wszystkie elementy nadal tam istnieją. Warto pojechać i warto się o tym przekonać. Do usłyszenia, cześć.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
5: Gorzko, gorzko!
4: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, czas na popołudniowy przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Jedną z najciekawszych propozycji teatralnych jest dziś spektakl Czy to M w Pleciudze. Reżyserka Monika Czajkowska stworzyła przedstawienie inspirowane rozmowami z młodzieżą. Bohaterowie opowiadają o pierwszych uczuciach, o swoich lękach i dojrzewaniu. Spektakl nie unika tematów trudnych. To teatr, który bardziej słucha młodych ludzi niż ich ocenia i właśnie dlatego wzbudza tak duże zainteresowanie. Teatr Polski zaprasza na spektakl Droga Pani Kalino. W Czarnym Kocie Rudym spotkacie się z postacią Kaliny Jędrusik, artystki wyprzedzającej swoją epokę. Twórcy pokazują ją nie tylko jako ikonę sceny, ale także kobietę walczącą o własną niezależność. Miłośnicy sztuki mogą się wybrać także do kina Zamek na dokument Botticelli, Florencja i Medyceusze. Film opowiada o jednym z największych artystów renesansu i jego wpływie na współczesną kulturę popularną. W Teatrze Współczesnym trwa tydzień wokół premiery Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. Spektakl Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy wykorzystuje teatr absurdu, by mówić o przemocy i mechanizmach społecznych obecnych również we współczesnym świecie. Organizatorzy uprzedzają, że w spektaklu pojawiają się sceny przemocy, wulgaryzmy i interakcje z widzami. Kolejne informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie już za godzinę. Zapraszam.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: To jest Super FM.
10: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie słuchaj deklaracji. Patrz na zachowania. Wyobraź sobie, że ktoś opowiada ci o drodze. Mówi, dokąd zmierza, jaką trasę wybiera, jak bardzo mu zależy. A potem patrzysz i widzisz, że idzie w zupełnie inną stronę. I czasami tak to wygląda u nas w zespołach. Zależy mi, zrobię to, poprawię się, ogarnę temat. I słowa bardzo dobrze brzmią, spójnie, przekonująco. I bardzo łatwo chcieć im zaufać. Bo deklaracje są wygodne, dają nadzieję, dają poczucie, że sprawa jest załatwiona. Tylko, że robota nie dzieje się w deklaracjach, tylko w zachowaniach, w tym, co ktoś zrobi następnego dnia, w tym, co dowozi, w tym, do czego wraca albo nie wraca. I to jest właśnie informacja. Nie o tym, co ktoś mówi, tylko o tym, co jest realne. Dlatego w pracy lidera ważne jest jedno przesunięcie. Mniej słuchania obietnic, więcej patrzenia na fakty. Nie po to, żeby oceniać, tylko po to, żeby zobaczyć jasno. Bo kiedy opierasz się na zachowaniach, znikają domysły, a zostają dane. I na nich można podejmować decyzje. Spróbuj jeszcze raz. Nie zatrzymuj się na tym, co ktoś mówi. Sprawdź, co z tego naprawdę robi.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
5: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, Giga Burger Challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 15. Wiadomości Super FM.
15: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie. W Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
16: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Ten sejf, co narzuciła Polsce.
17: Protestujemy i przeciwko zielonym.

0: korzystaniem sztucznej inteligencji.
1: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski.
0: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
1: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
0: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
2: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
3: ABC lawinowe jak najbardziej, cały czas jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
3: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
2: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
4: To jest Super FM.
5: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok aeroklubu.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Plac Intura i Alvaro Soler w środowe popołudnie w Super FM. 21 minut po godzinie 15. Patrzę na drogową mapę Szczecina. No i
0: tu są korki.
1: A konkretniej na energetyków już przed rondem portowców. To samo dotyczy Nabrzeża Wieleckiego od strony ulicy Kolumba. Hamulec przyda się także na Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. Samochody zatrzymują się już na skrzyżowaniu z ulicą Sołtysią w tym miejscu. Tłoczno także w drodze do Ustowa. Tutaj natkniecie się na korek na południowej przed rondem Hakena. Tak samo mają kierowcy na Floriana Krygiera jadący od strony Podjuch. Rondo Uniwersyteckie to także powód do zmartwień dla kierowców. W tym miejscu stoi południowa od Mieszka I, jak i Krakowska i Cukrowa. Korki także w Warzymicach na Cukrowej do skrzyżowania z ulicą Dorajkowa. Pozdrawiam kierowców w drodze, na drodze 115, czyli Zegadłowicza, Spilchowa do ronda Knappa, potem jest już spokojniej, ale zwolnijcie znowuż w pobliżu węzła Łękno. Tutaj zderzak w zderzak na Majdańskiego w stronę Pogodna, a Trałguta stoi od Lindego do Wojska Polskiego. Coraz więcej aut czeka na przejazd Poniatowskiego do Mickiewicza, podobnie jest na Santockiej do 26 kwietnia. Korki także na nitce wyjazdowej trasy zamkowej, no a potem, tak jak patrzę, zatrzymacie się jeszcze na światłach na Gdańskiej. O, tam dużo czerwonego. Kolejny serwis jeszcze przed godziną 16. Wtedy sprawdzę, jak jeździ się w prawobrzeżnej części naszego miasta. Zawsze możecie dać nam znać na nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: Dokładniej. Polecam, zachęcam, telefon w dłoń. Dajcie nam znać, co dzieje się na drogach w waszej okolicy.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Roblox i SpongeBob w kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31 F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
12: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
13: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
14: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
12: O, teraz to widzę wyraźnie.
15: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
4: I po reklamie.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, czas na popołudniowy przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Pleciuga prezentuje dziś spektakl Czy to M w reżyserii Moniki Czajkowskiej. To przedstawienie o pierwszej miłości, dojrzewaniu i emocjach młodych ludzi. Bohaterowie funkcjonują jednocześnie w świecie teatru, szkolnej dyskoteki i własnych wspomnień. Spektakl podejmuje tematy, o których młodzież często mówi niechętnie albo wcale. Teatr Polski zaprasza do Czarnego Kota Rudego na spektakl Droga Pani Kalino. To opowieść o Kalinie Jędrusik, aktorce i piosenkarce, która swoją niezależnością wywoływała skandale, ale i fascynację. W roli głównej Małgorzata Iwańska. W Teatrze Współczesnym trwa tydzień premierowy spektaklu Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. To mocna, momentami brutalna opowieść inspirowana twórczością rosyjskiego awangardzisty Aleksandra Wwiedeńskiego. Twórcy wykorzystują groteskę i absurd, by mówić o mechanizmach przemocy i społecznych lękach. Na zakończenie mamy jeszcze dwie muzyczno-sceniczne propozycje na wieczór. O 20 w Cafe 22 wystąpi duet Alex Marek i Natalia Grzywacz. Artyści zaprezentują znane światowe przeboje w kameralnych aranżacjach na pianino i głos. Organizatorzy zapowiadają elegancki koncert pełen emocjonalnych interpretacji i nowoczesnego brzmienia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Również o 20 w nowej dekadencji rozpocznie się rewia Burleski. Z udziałem gościni z Berlina, La Rubini. Czeka Was tam wieczór inspirowany estetyką retro, klasyczną burleską i klimatem dawnego kabaretu. Organizatorzy zapowiadają spektakularne kostiumy, gigantyczny kielich szampana, pióra, cekiny i dużą dawkę scenicznej elegancji. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Więcej informacji w kolejnym serwisie.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM, 100% szczecińskie.
8: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok aeroklubu.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: The first time, a to nie jest pierwszy raz, kiedy stoimy w korkach i gra nam Damiano Dawid w Super FM. Patrzę na drogową mapę Szczecina, a już teraz powoli jedzie się ulicą Matejki do placu Hołdu Pruskiego, a potem na trasie zamkowej także...
2: Noga z gazu.
1: Ze względu na przebudowę nitki wyjazdowej ze Śródmieścia. Potem może się korkować do świateł na Gdańskiej i na dłużej zatrzymacie się na Hangarowej, skrzyżowanie z Gryfińską. Tłoczno na Pomorskiej do ronda Upaszki korkuje się także z Wierzyniecka do Niedźwiedzia, jak i węzeł Kijewo w kierunku Szczecina. Droga na Stargard przejezdna, tak samo jest na autostradzie A6 i drodze S3 w kierunku Goleniowa. Jeśli jedziecie w stronę Szczecina i chcielibyście ominąć korek na węźle Kijewo, polecam zjechać wcześniej w Dąbiu i kontynuować Irydową do ronda Gryfa lub Trzewską do Puckiej i dalej Młyńską do Pomorskiej, aby ominąć korek na Goleniowskiej, który, tak jak patrzę, no, ciągnie się do Racławickiej i Emilii Gierczak. Przestrzenna przejezdna w obu kierunkach aż do Gdańskiej, potem korki czekają Was na Energetyków i trasie zamkowej w stronę placu Hołdu Pruskiego. Jadąc pod Juch, korek czeka Was na Floriana Krygiera przed rondem Hakena, a ten zaczyna się już przed skrzyżowaniem z Ustowską. I tutaj polecam, sugeruję skręcić we wspomnianą już Ustowską, potem kontynuować Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej i Kolumba. Odradzam Włościańską do Budziszyńskiej, bo tam...
2: Roboty na drodze.
1: I utrudnienia na Ruskiej, Orawskiej czy Częstochowskiej aż do Milczańskiej. Kolejna pomoc drogowa już po 16. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam do lokalu Melanż o 21 na kolejną zabawę Melanż Voice. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Życzymy miłego dnia i sponsorujemy ten program. Włoskie delikatesy Vino Toscani już w Szczecinie. Ulica Przestrzenna 4, obok Aeroklubu.
1: Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
1: I po reklamie.
10: Jest 16. Wiadomości Super FM.
11: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes Telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się

0: regulacji.
1: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
2: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
3: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sami płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak płacą te ETS, nie?
0: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje Sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes Telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
0: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
0: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Super FM. Pogoda.
8: Trochę wiadomości dobrych i trochę wiadomości złych. Ciepło do końca dnia to ta dobra wiadomość, bo obecnie 21 stopni Celsjusza, wieczorem 18, 17, w nocy mniej więcej 11. No ale co z tego, jak chmury za moment kompletnie zdominują nam horyzont i przelotne opady deszczu wieczorem są możliwe. Co więcej, nawet są takie prognozy, które mówią, że dzisiaj w województwie zachodniopomorskim może zagrzmieć i to byłyby jedne z pierwszych wiosennych burz w roku 2026. Jutro też zmienny dzień, ale też będzie bardzo ciepło.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Ale mam dla Was dzisiaj dużo informacji ze Szczecina. Zaczynamy środowe podsumowanie dnia. Będzie m.in. o odcinkowym pomiarze prędkości, który wczoraj wzbudził duże kontrowersje. Co zrobi z nim Inspekcja Transportu Drogowego? Od tego zaczniemy. Będzie także o napastnikach na sklepy w Szczecinie, czy o tym, czy tramwaj wodny będzie kontynuować swoją turystyczną misję w roku 2026. Będzie także pomoc drogowa i dużo dobrej muzyki. Zaczynamy podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, witam i zapraszam.

0: Na początek naszego spotkania w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM wracamy do wczorajszego tematu dotyczącego odcinkowego pomiaru prędkości Szczecin-Rzęśnica. Centrum Automatycznego Zarządzania Ruchem Drogowym wydało dzisiaj komunikat. W związku z ujawnieniem nieprawidłowości i dokonywania pomiarów przez odcinkowy pomiar prędkości działający na autostradzie A6 Szczecin-Rzęśnica, procedowanie spraw wykroczeń, które zostały zarejestrowane od 29 kwietnia do 4 maja, zostało wstrzymane. Osoby i podmioty, do których zostało już wysłane wezwanie, otrzymają informację o zakończeniu czynności w sprawie. Zdarzenie miało charakter incydentalny i wynikało z błędnej konfiguracji urządzenia przez dostawcę systemu, przekonuje Centrum Automatycznego Zarządzania Ruchem Drogowym. Temat pomiarów na węźle Rzęśnica Szczecin-Dąbie był również poruszany we wczorajszej popołudniowej rozmowie Radia Super FM, gdzie wspólnie z Dariuszem Matulewiczem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, dyskutowaliśmy o tym, jak poważnym problemem jest właśnie wadliwy pomiar.
1: Pamiętajmy, że ja mówię o samochodach ciężarowych, nie mówię tu o osobowych samochodach, bo w osobowych wydawałoby się, że 7 km na godzinę nie jest to duży błąd, więc tutaj jakby ludzie, którzy jeżdżą samochodami osobowymi, mogą postrzegać to jako coś błahego. Natomiast jeżeli mówimy o ciężarówkach, no to tutaj po pierwsze oscylujemy w prędkościach około 85 km na godzinę, bo tak te samochody mniej więcej jeżdżą. I wiemy, że przekroczenie powyżej 10 dopuszczalnej już skutkuje punktami i karami. A każdy z pojazdów ma legalizowany tachograf, który dokładnie pokazuje prędkość i jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, z jaką prędkością pojazd na tym odcinku się poruszał. I właśnie ci przewoźnicy i ci kierowcy, którzy do nas dzwonili, twierdzili, że sprawdzają to na swoich urządzeniach, ich urządzenia mają ważne znamiona legalizacji i według nich tych przekroczeń nie było. Początkowo myśleliśmy, że to są jakieś pojedyncze przypadki, że tam ktoś może źle, jakiś błąd jest, pojedynczy błąd. Natomiast 2-3 dni tutaj napływ, olbrzymia liczba zgłoszeń.
0: Sprawa została zgłoszona do Ministerstwa Infrastruktury, a także do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który dopiero w dniu wczorajszym, czyli kiedy zamieszanie medialne objęło całą Polskę, wydał komunikat prasowy i wypowiedział się do mediów, przyznając rację Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych. W sprawie interweniowali także politycy, o czym mówił dzisiaj na antenie Radia Super FM poseł Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości i wczoraj poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pomiar ma już działać sprawnie, jak zapewnia inspektorat drogowy, bez uchybień i problemów.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To tę godzinę sprawdzania, co tam słychać na drogach w naszym mieście. Zaczynamy od Prawobrzeża, które zazwyczaj już o tej godzinie powoli zaczyna się uspokajać komunikacyjnie. Ja dzisiaj mam trochę dobrych wiadomości i trochę złych. To znaczy, że jeżeli już pokonamy Most Długi, to przez Gdańską Basen Górniczy jedziemy raczej spokojnie i tutaj dopiero prędkość stracimy mniej więcej na wysokości ulicy Dryfińskiej. Tutaj jedna, dwie serie świateł do odczekania. Potem dalej główną arterią Struga jedziemy dość spokojnie. No te boczne uliczki trochę mogą tracić nam tempo, na przykład Jasna, na przykład Iwaszkiewicza, czyli włączenie się do ruchu z tych ulic chwilkę nam zajmie, ale zaznaczam tylko chwilkę. Wyjazdówka za to tu już trochę poważniej, bo na Zwierzynieckiej korek jest, może nie taki jakiś bardzo długi, bo już na przykład rondo Łupaszki pokonujemy bez większych problemów, aczkolwiek tutaj przed tym głównym skrzyżowaniem prowadzącym w stronę Płoni niestety trochę trzeba będzie poczekać. Podobnie jest, jeżeli mówimy o węźle Szczecin-Kijewo w stronę ulicy Struga. Tutaj mamy problem i ze zjazdem i niestety z płynnym pokonaniem ulicy Zwierzynieckiej. Szosa Stargardzka bez większych problemów. Podobnie jak na przykład okolice Batalionów Chłopskich. Też tutaj raczej nie widzę kłopotliwych sytuacji. Jedziemy dość płynnie i dopiero przed samym rondem w Zdrojach trzeba chwilkę poczekać, ale zaznaczamy pozytywnie dzisiaj tylko chwilę. Jeżeli mówimy o innych częściach miasta, to na przykład piszecie mi, że przed rondem Hakena korek dość długi i to zarówno jeżeli mówimy o obwodnicy Przedsławie, jak i jeżeli mówimy o ulicy Krygiera. Tak, przyznaję wam rację, dojazd do ronda Hakena jest dzisiaj trudny. Trudny także od strony ulicy Południowej. Co więcej, na rondo uniwersyteckie od ulicy Południowej też wcale nie jest łatwo się dostać. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na wasze drogowe sygnały. Jeszcze w tej godzinie oczywiście kolejna pomoc drogowa.

0: Ale to był dźwięk.
1: A teraz informacja policyjna. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy w ostatnim czasie napadali na sklepy. Jeden ze sklepów został podpalony, a do drugiego wrzucono coś w rodzaju gazu, który spowodował zatrucie osób przebywających w tym sklepie. O szczegółach Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
2: Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 39 lat, którzy działając wspólnie i w porozumieniu mieli dopuścić się czynów stwarzających poważne zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia. Z ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy ustalili monitoring, wynikało, że podejrzani dokonali wybicia szyby w jednym ze sklepów, a następnie do jego wnętrza wrzucili podpalony, niebezpieczny, łatwopalny środek, co doprowadziło do powstania pożaru w obiekcie. W wyniku zdarzenia straty zostały oszacowane na kwotę nie mniejszą niż 200 tysięcy złotych. W kolejnym dniu mężczyźni mieli rozprowadzić wewnątrz czynnego sklepu substancje o silnie żrącym i drażniącym zapachu, powodując zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie oraz konieczność podjęcia działań zabezpieczających. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, uszkodzenia mienia oraz zmuszania do określonego zachowania. Na wniosek komendanta Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno, do którego przychylił się prokurator, sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Nie wiadomo jeszcze, jakie były motywy działania tych dwóch mężczyzn. Mówiła Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. 27 minut po 16. Podsumowujemy środę w Radiu Super FM.
0: Ale to był dzień. Reklama.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
4: Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
5: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
8: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
9: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
7: O, teraz to widzę wyraźnie!

0: To w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Szczecin. Gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech. Food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na cechaster.pl.
5: I po reklamie.
6: Ale

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: A my nadal przemierzamy ulice naszego miasta i podpowiadamy wam, którędy jechać i którędy lepiej nie jechać, jeżeli chcecie szybko dotrzeć do domu. Trasa z Prawobrzeża do centrum już raczej wielkim problemem nie jest, to dobra wiadomość. Most Długi w miarę przejezdny, jedynie odcinek zjazdowy z ronda Portowców w stronę Mostu Długiego chwilkę może nam zająć, aczkolwiek nie jest wcale tak źle. Muszę dodać łyżkę dzierciu do tej beczki miodu, bo od jutra będzie tam dramat i to prawdziwy, a to dlatego, że zmiana organizacji ruchu wynikająca z juwenaliów może na przykład być dość problemowa i wyjazd z Łasztowni, z okolicy ulicy Wendy i Zbożowej, no co tu dużo mówić, zajmie wam na pewno znacznie więcej czasu niż chociażby jeszcze dzisiaj. Bramę Portową pokonujemy bez problemu, ale ja Niepodległości już też się powoli rozładowuję, bo jeszcze 20 minut temu Bogu Rodzicy była przyblokowana, a teraz już w miarę spokojnie. Plac Zwycięstwa tutaj trochę trzeba poczekać, ale jak uciekniecie w Aleje Wojska Polskiego czy w Krzywoustego, to ten problem raczej znika. Gdzie indziej widzę komplikacje i to jest trochę zaskakujące. Dojazd do skrzyżowania na Turzynie, a dokładniej do Alei Powstańców, Alei Bohaterów Warszawy może trochę nam zająć. Tutaj ten odcinek Krzywoustego trochę obecnie widzę intensywniej zakorkowany samochodami. Myślę, że kilka minut i powinno tam być trochę lepiej. Od strony Wojska Polskiego zjazd w Szarych Szeregów też może wam chwilę zająć. No i Aleja Piastów od Jagiellońskiej w dwie strony i zjazdowo z Szarych Szeregów i wjazdowo na Szarych Szeregów też trochę przyblokowana. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na wasze relacje i wiadomości. Obiecuję, będę jeszcze je przekazywać na naszej antenie. Szafera przejezdna to dobra wiadomość, tutaj bez żadnych komplikacji. Podobnie zresztą jak na Zagadłowicza, to akurat bardzo dobra wiadomość. Samochodów tam trochę jest, ale w sumie zazwyczaj bywa o tej godzinie jeszcze więcej aut.

0: to był dzień.
1: Był turystycznym przebojem sezonu 2025, a więc wróci i poszerzy swoje spektrum niejeżdżenia, pływania. Mowa o tramwaju wodnym, który kursować będzie ze Szczecina, między innymi do Świnoujścia. Uroczyście podpisano umowę między samorządami, które będą partycypować właśnie w powstaniu tramwaju wodnego w tym sezonie. Szczegóły Piotr Jarząbek.
2: Na Pomorze Zachodnie po ubiegłorocznym sukcesie wraca tramwaj wodny. W zeszłe wakacje na pokład zabrał niemal 6 tysięcy osób, a teraz po podpisaniu umów z armatorami będzie jeszcze większym projektem, mówi starosta Policki Szywan Fate.
3: Rozpoczynaliśmy w zeszłym roku, a w zeszłym roku to właściwie było 5 samorządów. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że ta historia się rozwija, a już nas jest 8 samorządów, czyli 8 partnerów, które wchodzą w ten projekt. To jest naprawdę wyjątkowy projekt. Ja wiem, że jak czytamy i słyszymy, często wracamy z historią, z myślami do czasów wodolotów, jak leciały ze Szczecina do Świnoujścia. Tamte czasy się skończyły, zupełnie jesteśmy teraz w innych czasach, inaczej to wszystko funkcjonuje, trochę wolne, bo nie mamy wodolotów, ale to też jest bardzo przyjemne.
2: Szywan Fate zaprezentował również informacje, m.in. te, ile osób zmieści się na pokładzie.
3: 195 dokładnie wchodzi osób na pokład tego statku i może zabierać 50 rowerów. Im więcej osób będzie pływało, to tym mniej my jako samorządowcy tutaj będziemy dokładali do tego projektu. W zeszłym roku każdy z partnerów płacił ze swoich budżetów, czyli budżetów swoich gmin, 40 tysięcy złotych do tego projektu. W tym roku jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale też jeżeli tak będzie wyglądało jak w zeszłym roku, to będziemy bardzo szczęśliwi, a jak będzie mnie, to jeszcze bardziej szczęśliwi, więc tak to będzie wyglądało.
2: Ubiegłoroczną edycję samorządowego szlaku wodnego wspominał Janusz Just, kapitan statku.
4: Nie wszyscy się mogli dostać na rejs, naprawdę. 2 tygodnie wcześniej były wyprzedawane bilety.
2: W tym roku tramwaj wodny będzie pływał od 27 czerwca do 30 sierpnia, kursując po 2 trasach. Szczecin, Stepnica, Trzebież, Szczecin oraz Świnoujście, Trzebież, Nowe Warpno, Świnoujście. Wartość całego projektu to łącznie nieco ponad 1 000 000 zł.
1: I wiele wskazuje na to, że również w tym sezonie tramwaj wodny będzie turystycznym przebojem na trasie Szczecin-Świnoujście, ale jak więc mówiliśmy, także na nowych trasach. 10 minut, dokładnie tyle pozostało nam do godziny 17. Muzycznie R.I.M. już teraz, a o godzinie 17 na naszej antenie najświeższe wiadomości. Ale...

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Równiuteńko 2 minuty dzielą nas od godziny 17. A po 17 między innymi przeniesiemy się do Podjuch na chwilę, żeby tym razem nie o bazie paliw i nie o stoczni, która będzie cięła barki, a o osiedlu STBS-u porozmawiać, no bo to osiedle, co tu dużo mówić, budzi równie wielkie emocje, jak na przykład baza paliw. To jeszcze przed nami. Zostańcie z Radiem Super FM.
1: Ale to był dzień. Reklama. Roblox i SpongeBob w Kaskadzie. To będzie ekscytująca sobota. 23 maja od 11 do 19 czekają na Was gamingowe przygody i robuxy do zgarnięcia. Co godzinę turnieje z nagrodami. Grajcie i bawcie się w Galerii Kaskada.
2: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
3: Gorzko, gorzko!
2: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina i wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
11: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
12: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.

0: Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
0: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Super FM. Pogoda.
4: Pogodowa niepewność będzie z nami do końca dnia, no bo z jednej strony na wieczór synoptycy zapowiadają więcej chmur i nawet opady deszczu, no a teraz widzimy, że w centrum miasta przynajmniej zza chmur wyszło słońce i ono też jeszcze chwilę z nami zostanie. Obecnie 18 stopni na termometrach, wieczorem 11, w nocy też mniej więcej tyle, nad ranem 10, jutro maksymalnie 18, dzień podobny jak dzisiaj, czyli trochę słońca i trochę chmur.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
4: A w tej godzinie mówić będziemy m.in. o tym, czy osiedle STBS-u w Podjuchach powinno powstać, czy nie. Mieszkańcy są zdecydowanie przeciw. Będzie także m.in. o nocy otwartych sądów oraz także nie zabraknie informacji sportowych. Michał Kaczmarek, witam ponownie, 4 minuty po 17.

0: To był dzień.
1: Mieszkańcy Podjuch nie chcą nowego osiedla STBS. Szczegóły Andrzej Kutys.
2: Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
3: Jakub Olszewski, wcześniej organizator protestu przeciwko budowie bazy paliw w Podjuchach.
2: Tymczasem w uchwale Rady Osiedla z 2017 roku mówi się wyraźnie o społecznych oczekiwaniach mieszkańców dotyczących tego terenu, a konkretnie o tym, że mają tutaj powstać zabudowa jednorodzinna. Więc te społeczne sprawy zupełnie się tutaj rozmijają. To jest społeczna postawa mieszkańców, no i niezbyt społeczna postawa Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
4: My musimy jeszcze podkreślić, że my mówimy o STBS-ie, natomiast...
3: Jakub Cichocki, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy.
4: My tu mamy jeszcze drugi teren po stronie ulicy Ukośnej, który jest terenem gminy i który w planowanym planie ogólnym także jest przewidziany na budowę wielorodzinną. No to docelowo może być sprzedany kolejnemu deweloperowi, więc jakby mówimy i tu o blokach, i tu o blokach.
5: Ale wystarczy nawet na tą drogę spojrzeć.
3: Radny opozycji z PiS Krzysztof Romianowski.
6: Jaka ona jest wąska, te przepusty na tej drodze na pewno nie utrzymają, czy nie poprawi się jakość tutaj życia mieszkańców, jak przyjdzie nowych 560 mieszkań nowych, czyli potencjalnie tysiąc mieszkańców, czyli być może, 800, 700, 900 samochodów ciężko dzisiaj jest wyrokować.
7: Wtedy, kiedy powstanie ten plan zintegrowany.
3: Radna Maria Bochuń, Koalicja Obywatelska.
7: Który będzie określał dokładnie, jaka będzie wielkość rzeczywista osiedla, jaka będzie rzeczywiste połączenie drogowe, jaka będzie przewidziana komunikacja. Wtedy będzie czas na konsultacje, co nam się w tym podoba, a co nie. Dzisiaj to jest tylko wizja, to jest tylko projekt, który być może będzie zrealizowany, być może nie.
8: Przed nami tak naprawdę ZPI.
3: Radna Małgorzata Wleklak, współrządzący miasta klub Koalicji Obywatelskiej.
8: Czyli zintegrowany plan inwestycyjny. Jest to plan, który tak naprawdę obejmuje zakres działań, które zadzieją się tak naprawdę poza terenem inwestycji. Czyli mamy tutaj, możemy naprawdę usprawnić komunikację. Jeśli oczywiście jakieś badania pokażą, że drogi są za wąskie, będzie można je poszerzyć. Tak naprawdę z tego, co ja wiem, ZDIT-em już przygotował, ma jakieś koncepcje, żeby przedstawić. Myślę, że tutaj TBS będzie bardzo elastyczny.
9: Tutaj to nie jest pierwsze miejsce tego typu i pierwsza inwestycja.
3: Rafał Kubowicz, Konfederacja Szczecin.
9: W której miasto robi wszystko na okrętkę. To jest to samo, co na Kępie Barnickiej. Budujemy tam mnóstwo mieszkań, tysiące, a mamy dopiero w projektowaniu most na Wyspę Zieloną i w przetargu nie wiadomo, czy powstanie bardzo drogi most.
7: Chcę coś dodać. Chcę powiedzieć, że ten plakat jest nadużyciem i przekłamaniem. TBS nie planuje takich bloków, nie planuje takiej gęstości.
3: Głos zabrali także mieszkańcy.
10: Odnoszę się do tego plakatu. Mamy prawo protestować. To jest po prostu hasło, to jest myśl. Dlatego odnoszenie się tylko i wyłącznie do plakatu jakby nie ma sensu, bo my, to jest wyraz naszego protestu i on może być treści i kształtu, jaki chcemy. Natomiast przekaz jest zupełnie inny. A mianowicie taki, że nie chcemy w tym miejscu ogromnego blokowiska.
11: Terenów w tych górkach atrakcyjnych jest jeszcze więcej. Atrakcyjnych w kontekście zabudowy, gdzie popadnie, przez deweloperów. My nie wiemy, nie jesteśmy informowani. No głos mieszkańca wydawałoby się, że jest najważniejszy. Wydawałoby się, no ale wszystkim nam szczęki opadają. Wszyscy jesteśmy mocno rozczarowani, jak przedstawiciele, których wybieramy, po prostu nie biorą naszych spraw ważnych dla nas i naszego głosu w ogóle pod uwagę.

0: to był dzień.
1: Poranna rozmowa Radio Super FM była dzisiaj o gospodarce morskiej, ale nie tylko. Z pytaniami czasem prowokacyjnymi musiał się mierzyć poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Posłuchajcie fragmentu porannej rozmowy.
2: Czy Prawo i Sprawiedliwość jest zazdrosne o sukcesy Koalicji Obywatelskiej w sektorze gospodarki morskiej?
3: O ludzie, ale przecież jakie sukcesy w gospodarce morskiej osiągnęła Platforma Obywatelska. To, że
1: ja spodziewałem się pana reakcji na to pytanie, aczkolwiek ono było zadane też specjalnie, bo co by nie mówić, to w ostatnim czasie mówi się o dużej ilości nowych inwestycji.
3: Żeglowność na Odrze została zatrzymana z powodu nie będzie pogłębiania toru wodnego. Port kontenerowy, terminal kontenerowy w Świnoujściu został zlikwidowany.
1: No, powstanie przylądek Pomerania, który również pod kątem pewnej spektakularności gospodarczej wygląda.
3: Kiedy za 10 lat, jak już za 10 lat wszystkie porty kontenerowe po stronie niemieckiej będą funkcjonowały, już mamy po raz pierwszy dzisiaj słowo niemieckie. Jedyną kwestią, którą mógł się pochwalić rząd Platformy Obywatelskiej i Donald Tusk i wiceminister Marchewka, to był prom, który my wybudowaliśmy, a oni dokończyli i tutaj z wielką pompą otworzyli. Przejęcie portu przez spółkę niemiecką. Inwestycją, która nie została zlikwidowana i jest ściągnięta, jest inwestycja, którą rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość, obwodnica zachodnia Szczecina, ale ona nie ma nic, nie ma nic wspólnego z gospodarką morską, aczkolwiek to jest jedyna inwestycja, która nie została pociachana, jak to się mówi, na żyletki. Natomiast mówienie pana Marchewki o kilku inwestycjach w tej chwili, które mają miejsce, a zlikwidowaniu inwestycji port kontenerowy w Świnoujściu, to mówimy jak 1 do 10.
1: Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był razem z nami dzisiaj o poranku, a jutro w porannej rozmowie lider szczecińskiej Konfederacji Rafał Kubowicz.

0: A teraz ważna informacja dla wszystkich pacjentów i ich rodzin. Mowa o Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, które od poniedziałku zmienia numery telefonów.
1: Od najbliższego poniedziałku, to jest 25 maja, zmieniają się numery telefonów w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Dzwoniąc pod dotychczasowe numery, użytkownicy usłyszą komunikat o zmienionej numeracji. Nowe numery do szpitalnych jednostek dostępne są na naszej stronie internetowej. To zmiana, o której warto pamiętać, kontaktując się z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii od poniedziałku.
0: Szybka i konkretna informacja od Agnieszki Muchli, czyli rzeczniczki prasowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Tematy medyczne związane też poniekąd z onkologią będą dominowały w popołudniowej rozmowie Radio Super FM. Dr Norbert Schramm będzie z nami na żywo po godzinie 18. Tymczasem mamy 27 minut po godzinie 17, a w tej godzinie jeszcze między innymi o nocy otwartych sądów, a także wiadomości sportowe. Dzisiaj będziemy znów więcej mówić o koszykówce niż o piłce nożnej. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Zapraszam.
2: Ale to był dzień. Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
5: I po reklamie.

0: Zbliża się wydarzenie pod tytułem Noc Otwartych Sądów. Będzie to wydarzenie informacyjne, pokazujące sądy trochę bardziej od kuchni, ale pokazujące także ich praktyczną, społeczną funkcję.
1: W piątek druga edycja wydarzenia Noc Otwartych Sądów. No i w programie za chwilę dowiemy się, czego będziemy mogli się spodziewać. Wiceprezes Sądu Rejonowego Prawobrzeże Zachód, Ryszard Rutkowski, jest tutaj z nami w naszym studiu. Dzień dobry, witam panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: Rozpoczyna się w piątek Noc Otwartych Sądów. Powiedzmy, panie prezesie, o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie akcja, która jest organizowana w Szczecinie, bo to jest zasięg ogólnopolski.
2: Tak, akcja ma zasięg ogólnopolski, wydarzenie ma zasięg ogólnopolski. Koordynowane jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, odbywa się w wielu sądach, myślę, że można powiedzieć kilkudziesięciu sądach. W wielu sądach także na terenie naszego okręgu tutaj szczecińskiego czy apelacji szczecińskiej. I warto też powiedzieć, że to wydarzenie nazywa się Noc Otwartych Sądów, ale ono jest mocno powiązane z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości, który jest obchodzony 23 maja, czyli w tym roku przypada to w sobotę następnego dnia. Te dwa wydarzenia są mocno ze sobą powiązane. Po prostu Dzień Wymiaru Sprawiedliwości jest obchodzony poprzez Noc Otwartych Sądów.
1: Noc Otwartych Sądów, jak mówimy o drugiej edycji, chciałby się zapytać, no dobrze, to do kogo jest adresowane to wydarzenie? Dla tych, którzy interesują się, dla studentów, dla tych, którzy chcieliby bardziej od środka poznać, co się dzieje w takim sądzie na co dzień?
2: Nie do końca celujemy wyłącznie w osoby najmłodsze, bo tak się mówi, że to jest jakaś taka impreza dla osób najmłodszych. Otóż nie. Mamy oczywiście przedsięwzięcia przygotowane dla osób w każdym wieku, od osób najmłodszych, mały sądzik, po seniorów nawet. Będzie spotkanie dla osób, które jest dedykowane dla osób w wieku senioralnym. Natomiast chcielibyśmy bardzo zgromadzić i zaprezentować ten sąd osobom dorosłym i młodzieży, czyli tym osobom, które w każdej chwili mogą w tym sądzie się znaleźć w różnych sytuacjach, czasami przyjemnych i korzystnych, czasami mniej przyjemnych.
1: Czy w ramach tej drugiej edycji będzie można uczestniczyć w takim procesie, który jest dedykowany właśnie w ramach tego wydarzenia?
2: Tak, to jest nasz absolutny gwóźdź programu, ponieważ w tym roku postawiliśmy na symulację sprawy sądowej, która będzie nawiązywała do historii, ponieważ w ogóle taką ideą naszego wydarzenia jest to, żeby nawiązywać do historii wymiaru sprawiedliwości na terenie Szczecina i do historii naszego budynku. Przeprowadzimy symulację nie takiej codziennej sprawy, która jakby jest w sądach przeprowadzana wielokrotnie pewnie w ciągu dnia, czyli nie jazda w stanie nietrzeźwości czy niepobicie. Natomiast będziemy odtwarzać według naszego własnego scenariusza proces, rozprawę Sidonii von Borg. I to się będzie odbywało pomiędzy godziną 18.30 a 20.15. Wprowadzenie do tego procesu będzie prezentował przewodnik szczeciński, pan Tomasz Wieczorek, który opowie nam troszeczkę o historii.
1: No wszystko zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. To przypominamy już w piątek. Druga edycja wydarzenia Noc Otwartych Sądów. Zapraszaliśmy razem z wiceprezesem Sądu Rejonowego Prawobrzeże Zachód, Ryszardem Rutkowskim. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam.
0: Noc Otwartych Sądów. W ten weekend była Noc Muzeów, a więc dużo instytucji się otwiera. A to była rozmowa przeprowadzona przez Jarka Fendlera.

0: Karierę solową zaczyna z przytupem. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłonie i pierwszy solowy singiel Były Momenty za nami w Radiu Super FM. 10 minut do godziny 18. Czy były momenty ostatnio podczas meczów i rozgrywek Wilków Morskich? No były, ale czy to były dobre momenty, czy złe? To więcej zdecydowanie ode mnie wie Piotr Jarząbek.
1: Mecz o życie przed koszykarzami King Wilków Morskich Szczecin, bo w ćwierćfinałowej serii Orlen Basket Ligi, która toczy się do trzech wygranych, podopieczni trenera Macieja Majcherka przegrywają 1-2 z Zastalem Zielona Góra. Nie ma więc już miejsca na pomyłki, podkreślał po ostatnim meczu zawodnik King Wilków Morskich Mateusz Kostrzewski.
2: Tutaj jest bardzo mały margines błędu, więc musimy grać bardziej solidnie i mądrzej, żeby to się nie powtórzyło w kolejnym spotkaniu.
1: Przed dzisiejszym meczem są jednak pewne pozytywy. Na parkiecie w hali CRS w Zielonej Górze pojawili się ostatnio zawodnicy, którzy w szeregach Wilków zmagali się z kontuzjami, czyli Nemanja Popowicz, Przemysław Żołnierewicz i kapitan zespołu Tomasz Gielo. Pełny skład w poniedziałek na Zastal i tak nie wystarczył. King znów robił sporo niewymuszonych strat, co gospodarze skrzętnie wykorzystywali, ale trzeba też dodać, że fenomenalnie trafiali także za 3 punkty. Trzeba więc coś zmienić, jeżeli Wilki Morskie dalej chcą myśleć o walce o najwyższe cele w Orlen Basket Lidze. Zastal trzeba pokonać dzisiaj, początek meczu o 20:15, a potem w decydującym meczu w sobotę 23 maja w Enea Arenie.
0: Piotr Jarząbek przed chwilą miał dla Was informacje sportowe. Ja tylko skromnie poinformuję, że 9 minut, dokładnie tyle pozostało do godziny 18.

0: Dwie minuty do godziny 18 za chwilę, więc na antenie Radia Super FM najpierw najświeższe wiadomości, a potem po godzinie 18 jak codziennie popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Dzisiaj profilaktycznie i zdrowotnie dr Norbert Schramm, chirurg onkologiczny, będzie razem z nami na żywo. Już teraz gorąco zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas.

0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
1: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych. Jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
4: Dotyczy to wszystkich nas jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako paliwem zdecydowanie lepszy.
5: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
1: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji

0: Rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
1: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Brzodkiewki około 52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
0: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
2: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
3: I zaczynamy popołudniową rozmowę w Radiu Super FM na żywo. Dzisiaj z nami dr Norbert Szram, chirurg onkologiczny. Kłaniam się, panie doktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
3: Spotykamy się tak mniej więcej raz w miesiącu, żeby rozmawiać o profilaktyce i dyskutować o sprawach związanych ze zdrowiem. Dzisiaj, panie doktorze, chciałem zaproponować panu temat dotyczący nowotworów, jak zawsze, aczkolwiek tym razem może nie konkretnie wywołany na przykład jakimś okazjonalnym dniem, czy okazjonalną akcją społeczną, a generalnie pewnie pana obserwacjami. Czy jak pracuje pan w gabinecie, czy w szpitalu, to widzi pan, że coraz młodsze osoby przychodzą na konsultacje onkologiczne, czy tutaj nie ma żadnej reguły?
4: To prawda, to nie jest wymysł, to nie są żadne insynuacje, tylko to są dane, które widzimy z różnych doniesień naukowych, z różnych obserwacji, czy też z Krajowego Rejestru Nowotworów, gdzie możemy zobaczyć taką zmianę demograficzną wśród osób chorujących na nowotwory. Chociażby, jeżeli spojrzymy sobie na nowotwory przed 50 rokiem życia, bo tutaj mówimy o nowotworach w grupie tej młodszej, no to wzrost tutaj w tej liczebności jest o blisko 80% na przestrzeni ostatnich 3 dekad. Mówi się, że przyczyny są różne. Po pierwsze, dużo lepsza diagnostyka, większa świadomość pacjentów, no ale też mimo wszystko te czynniki zewnętrzne, to też one za to odpowiadają. I ta liczba tych diagnoz nowotworowych, patrząc na trendy, jakie mamy obecnie zachowane, no niestety będzie cały czas rosła.
3: Pamiętam nasze rozmowy tutaj w studiu o nowotworach chociażby jąder u mężczyzn, a także o nowotworach związanych z chorobami kobiecymi. I pamiętam, że jedno z takich sformułowań, które często padało, to jest to, że kiedy mamy lat, powiedzmy, nie wiem, 30, 25, 35, no to raczej nie myśli się o diagnozach onkologicznych, raczej myśli się o wszystkich innych diagnozach dookoła, a onkologiczna jest jako taka czarna ostateczność. Czy to jest taka trochę pułapka myślenia i czy ta pułapka młodości to jest coś, co rzeczywiście bardzo często spotyka pacjentów?
4: Tak, rzeczywiście, ale tutaj trzeba się uderzyć w pierś, bo nie tylko pacjentów, ale i lekarzy. My również patrzymy zawsze na pacjenta młodego z takiego punktu widzenia, że raczej to, co mu dolega, to albo jest stan zapalny, albo jakieś dolegliwości wynikające z różnych innych zaburzeń danego narządu. Natomiast ja kiedyś usłyszałem taką fajną regułę takich 3 tygodni, że jeżeli stan zapalny, dolegliwości i tak dalej, pomimo leczenia nie ustępują w ciągu 3 tygodni, no to powinniśmy mimo wszystko zacząć weryfikować to pod kątem onkologicznym. Niezależnie od tego, o jakiej grupie wiekowej mówimy, bo to, co pan fajnie nazwał właśnie taką pułapką młodości, zaślepia nam trochę oczy, patrząc na to, że głównie pacjent onkologiczny, chociażby w centrum onkologii, to raczej grupa docelowo zdecydowanie starsza. Pacjentów częściej w wieku po 50, czy w ogóle teraz już coraz częściej w wieku podeszłym. I ten taki schemat szufladkowania pacjentów może się niekorzystnie właśnie odbić na tej najmłodszej grupie.
3: No tak, bo takie proste, logiczne myślenie mogłoby wskazywać, że osoby starsze, które na przykład nie dbały o dietę, albo paliły papierosy, albo pracowały w niebezpiecznym otoczeniu, powiedzmy trochę nieładnie, przepraszam, zapracowały sobie na swoją chorobę. Jeżeli mamy 35-latka, czy osobę nawet młodszą, no to tutaj trudno jest w stylu życia chyba znajdować taką prostą i bezpośrednią przyczynę choroby.
4: Tutaj muszę przyznać, że nie do końca się zgodzę, bo patrząc na dane, jakie mamy, takie dane populacyjne, to jedną z głównych przyczyn niestety zaburzeń idących w kierunku nowotworów to są nasze zachowania codzienne. To jest dieta, siedzący tryb życia, otyłość. I patrząc na stopień postępu otyłości wśród chociażby polskiej populacji, patrząc na to, jak dzieci niestety są coraz bardziej otyłe, no to na te czynniki jesteśmy narażeni już od najmłodszych lat. Patrząc na to, że ta grupa wiekowa w wieku 6, 10 czy 14 lat jest już naprawdę coraz bardziej otyła, no to niestety, ale od najmłodszych lat te osoby nieświadomie, może troszeczkę za sprawą rodziców i takiego codziennego trybu życia, no pracują właśnie na te same czynniki. Nie jest to oczywiście tak, jakbyśmy sobie powiedzieli, czy to solarium, czy papierosy i tak dalej, ale ten siedzący tryb życia, ta dieta, otyłość, e-papierosy, czy w ogóle tytoń, alkohol od tego wieku, powiedzmy 18-20 lat w górę, no to są czynniki, które również wpływają na te kwestie właśnie rozwinięcia się nowotworów w tej młodej grupie pacjentów.
3: To panie doktorze, tak umownie wiem, że kwestie populacyjne się zmieniają i stereotypy także, ale przyjmijmy, że ta

0: nasza dzisiejsza granica dyskusji o byciu osobą młodą, a osobą w średnim wieku to będzie, nie wiem, 40.
1: Tak jest.
0: To jeżeli mamy ludzi przed 40 rokiem życia, to z jakimi przypadkami nowotworów spotyka się pan najczęściej? Jakie te nowotwory są najczęstsze? I czy tutaj rozmawiamy o nowotworach do szybkiego pokonania i do szybkiej linii leczenia? Czy zdarzają się także przypadki nowotworów zjadliwych, gdzie to leczenie, diagnostyka i proces rekonwalescencji jest długi i skomplikowany?
1: To tutaj odpowiem, podzielimy to na dwie części. Po pierwsze, pacjenci i pacjentki, którzy najczęściej zgłaszają się z tymi nowotworami, to niestety najczęściej jest ta okolica narządów płciowych. Mówimy tutaj o nowotworze jądra, jajnika, czy szyjki macicy. To są takie nowotwory, które obecnie według Krajowego Rejestru Nowotworowego najczęściej są wyłapywane w populacji polskiej. Mówimy też tutaj o nowotworach tarczycy, czy to, co jest bardzo niepokojące, o rzeczywiście rosnącej liczbie nowotworów jelita grubego. I teraz, jeżeli spojrzymy na te nowotwory, no to te nowotwory w tej młodszej grupie pacjentów, jeżeli porównamy sobie młodszą grupę z tymi nowotworami i starszą w wieku podeszłym, no to u tych młodszych pacjentów są to często nowotwory dużo bardziej agresywne, nowotwory o dużo szybszym przebiegu. I to też wynika z tego, że to, co przed chwilą mówiliśmy o tej pułapce młodości, one są też niekiedy niestety zdiagnozowane już w stadium dosyć zaawansowanym, bo nikt się tego nowotworu nie spodziewał. Co powoduje, że to leczenie musi być dużo bardziej agresywne z naszej strony. I wtedy ten proces leczenia rozłożony jest na kilka miesięcy, nawet do roku czasu, a czasami to leczenie uzupełniające trwa jeszcze dłużej. I ten proces rekonwalescencji jest dużo bardziej wydłużony niż u pacjentów starszych, u których teraz idziemy w takim kierunku deeskalacji leczenia, czyli to leczenie jest bardzo celowane, żeby było jak najkrótsze, jak najbardziej trafiało w komórki nowotworowe.
0: I tutaj znowu pułapka, bo mogłoby się wydawać, że skoro jesteśmy osobą młodą, to to leczenie powinno być tak naprawdę leczeniem dużo prostszym i dużo lepiej rokującym. Z tego, co pan powiedział, wynika, że jeżeli już młody człowiek trafi na nowotwór złośliwy, to wcale tak łatwo nie jest.
1: Wcale tak łatwo nie jest. To też prawda i tak jak mówię, no, mam takie przypadki w pamięci z oddziału, z poradni pacjentów młodych, którzy byli diagnozowani w różnych innych kierunkach, no i niestety okazało się to nowotworem złośliwym i to leczenie jest naprawdę z naszej strony dużo bardziej często zaawansowane i agresywne niż u odpowiednika, powiedzmy w grupie po 50 czy po 60 roku życia.
0: Panie doktorze, na koniec już, bo mamy niecałe 2 minuty do końca. No tak to jest, że te badania profilaktyczne, populacyjne zwykle dotyczą osób starszych. W przypadku nowotworów, no tutaj raczej młodzi ludzie muszą chyba być trochę bardziej czujni. No nie chcę powiedzieć zdani sami na siebie, bo to też byłoby niesprawiedliwe, ale na pewno bardziej czujni, o tak.
1: To prawda, czujni, ale też i mogą coś już w tym kierunku zrobić. Więc po pierwsze mamy fantastycznie działającą poradnię genetyczno-onkologiczną przy Unii Lubelskiej, gdzie po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego możemy wykluczyć już jakby tą, wykluczyć wstępnie tę kwestię genetyczną. Możemy o niej tutaj porozmawiać, chociaż powiedzmy sobie szczerze, genetyka nie odgrywa aż tak istotnej roli w rozpoznawaniu nowotworów w populacji polskiej. Kolejna rzecz to są badania profilaktyczne, badania kontrolne i tutaj warto o tym rozmawiać, że dużo towarzystw naukowych zaleca, by wykonywać badania krwi, USG jamy brzusznej u młodych kobiet, czy to USG piersi, czy cytologię, więc o tym też należy pamiętać, żeby te badania kontrolne robić. I kolejna rzecz to rzecz nie lekceważyć objawów, jakie u nas występują. Mimo leczenia, mimo stosowania środków na różne dolegliwości, jeżeli to się przeciąga, jeżeli to się cały czas kumuluje i postępuje, należy wziąć pod uwagę kwestię nowotworu.
0: Czyli jeżeli wrócę do tego wieku granicznego, jeżeli nawet nie mamy jeszcze 40 lat, to no nie ulegać temu myśleniu pod tytułem, że jeżeli jesteśmy młodzi, to raczej choroby przewlekłe to nie jest to, co może nas spotkać.
1: Tak, temu nie ulegać. Oczywiście, że tak. Nie można też bagatelizować i zrzucać wszystkich objawów na jakieś kwestie bardzo błahe, typu na przykład krew w kale, to zaraz jest od razu tylko i wyłącznie hemoroidy, przewlekłe jakieś zmęczenie i to w efekt przepracowania, a zmiany w piersiach to zawsze na pewno zmiany łagodne. U osób młodych. Nie możemy w ten sposób szufladkować. Zawsze każdego pacjenta i te każde objawy należy traktować indywidualnie.
0: Gościem środowej popołudniowej rozmowy Radia Super FM z garścią praktycznych porad i praktycznych informacji był z nami dr Norbert Schramm, chirurg onkologiczny, który odwiedza nasze studio co miesiąc. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Ta rozmowa też kończy nasze spotkanie w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM, a ja się słyszę z wami jutro po godzinie 8 rano. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Szczecin, gotowi na największą burgerową ucztę tej wiosny? Już 22 i 23 maja parking przy Centrum Handlowym Ster przejmie Burger Street Festival. Soczyste burgery z całej Polski i Czech, food trucki, gigaburger, challenge, konkursy, muzyka i strefa chilloutu dla całych rodzin. Od klasyków po totalnie odjechane smaki. Tutaj każdy znajdzie swojego burgera numer jeden. Wpadnij do Centrum Handlowego Ster i poczuj smak prawdziwego street foodu. Burger Street Festival 22 i 23 maja. Wstęp wolny. Więcej informacji na chster.pl.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lamens, która pokonała Rumunkę Irinę Camelię Begu. Pewne występy w zasadniczej części paryskich zmagań są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają z kolei Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie turnieju głównego jutro o godzinie 14. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firmę jego zawodnika Lukasa Podolskiego, czyli mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Tymczasem były klub Lukasa Podolskiego Arsenal po 22 latach znowu został mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować. 30 maja czeka go bowiem finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
2: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
3: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
0: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
4: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
5: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
6: My jesteśmy takim krajem, takim patrią, my się sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas, jak najdalej.
0: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
7: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
0: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Odczuwalny jest na festiwalu w Cannes brak filmów z Hollywood i tych wszystkich wielkich gwiazd hollywoodzkich. Po raz pierwszy od 2017 roku nie pojawił się tam żaden duży i nowy film z Hollywood. Fabryka Snów nie chce już promocji na festiwalach tej klasy? Boi się pierwszych i szybkich opinii? Skąd ta nagła zmiana o 180 stopni? Trisha Tuttle, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, łączy obecne wycofanie się studiów z premier festiwalowych z przyjęciem filmu Joker, Folie à Deux na festiwalu w Wenecji w 2024 roku. Wskazuje ona na festiwalowy debiut tego filmu jako punkt zwrotny w podejściu studiów z Hollywood do wypuszczania dużych tytułów w obecności krytyków i doświadczając wczesnej reakcji publiczności. Ujmuje ona ten problem konkretnie jako kwestię kontroli i ryzyka, mówiąc, że istnieje nerwowość związana z recenzjami pojawiającymi się na długo przed premierą i koniecznością kontrolowania sposobu, w jaki filmy o takiej skali są wprowadzane na rynek, a stawka jest bardzo wysoka. Chodzi o to, że gdy tylko popularny film zostanie wyświetlony na festiwalu, jego reputacja może natychmiast się ugruntować. Często zanim studio zdąży zareagować lub zmienić strategię marketingową. Po premierze na festiwalu w Wenecji Jokera otrzymał on wiele nieprzychylnych opinii od krytyków. Wśród widzów rozpoczęła się również negatywna kampania. Film wchodził do kin z opinią nieudanego, a dodam od siebie, że opinią bardzo niezasłużoną. Podobnie sprawa miała się rok wcześniej w Cannes, gdy debiutował tam Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, który zebrał również wiele nieprzychylnych opinii. Film rozczarował swoim wynikiem kasowym na świecie, a Disney zaliczył po prostu poważną wpadkę. Wygląda na to, że studia filmowe coraz bardziej obawiają się premier festiwalowych i zbyt wczesnej utraty kontroli nad narracją. Po premierze filmu pierwsza fala reakcji pojawia się szybko, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. Z drugiej strony premiery w Cannes takich filmów jak Top Gun, Maverick czy Elvis nie zaszkodziły im w późniejszej drodze kinowej. Może po prostu warto wystawiać w Cannes udane filmy tego typu. Hollywood kalkuluje, a gra idzie o wielkie pieniądze. Nieprzypadkowo Warner Bros. Zrezygnował w zeszłym roku z festiwalowej drogi filmu Jedna bitwa po drugiej, co nie przeszkodziło mu zdobyć głównych Oscarów, ale nie uchroniło filmu przed dużymi stratami finansowymi. A w tym roku Warner rezygnuje z pokazywania na festiwalach filmu Digger Alejandro Gonzaleza Iñárritu. A Cannes? Brak nowych produkcji z Hollywood był nadrabiany otwartymi pokazami bardzo dużych i klasycznych hollywoodzkich filmów, w tym pierwszej części Szybkich i Wściekłych, w którym wzięły udział gwiazdy z Winem Dieselem na czele. A ja myślę, że Cannes powinno być miejscem premier przede wszystkim filmów autorskich i artystycznych i tak postrzegam to wydarzenie, a nie miejscem kolorowych świateł, fabryki snów. Może więc odwrócenie się Hollywood od festiwali wyjdzie im na dobre? Czas pokaże.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
0: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
5: Super FM. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek od sezonu 2028-29. Zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
6: O czym mówił Michał Waszkiewicz, Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, a liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro 12. etap Giro z Imperi do Novi Ligure o długości 175 km.
8: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Madziar odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
5: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
6: Jona, podkiewam.
5: Hello.
6: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
7: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
8: Tak, zrobiliśmy.
7: Udało się być w pierwszym rzędzie.
8: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
9: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
10: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
11: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego to też dzisiaj jesteśmy.
12: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szoborát.
4: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
13: Pomoc podejrzana ściganemu w Polsce listem gończym. Uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
4: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
14: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
4: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnitudę niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
15: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
4: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Villa Lenza zaprasza miłośników muzyki klasycznej na recital fortepianowy Adama Kołduńskiego, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Centralnym punktem recitalu będzie forma ballady, a repertuar zdominuje oczywiście twórczość Fryderyka Chopina. Teatr Lalek Pleciuga zaprasza na spektakl Czy to M? W reżyserii Moniki Czajkowskiej. Przedstawienie adresowane do młodzieży opowiada o pierwszej miłości, dojrzewaniu i emocjach, o których młodzi ludzie często boją się mówić głośno. Bohaterowie funkcjonują jednocześnie w świecie szkolnej dyskoteki, teatralnej fikcji i bardzo osobistych wyznań. Spektakl porusza także trudniejsze tematy związane z seksualnością, alkoholem czy presją rówieśniczą. Teatr Polski zaprasza do Czarnego Kota Rudego na spektakl Droga Pani Kalino. W rolę Kaliny Jędrusik wciela się Małgorzata Iwańska. Twórcy przypominają postać jednej z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. Aktorki, piosenkarki i artystki, która przez lata budziła zachwyt, ale i kontrowersje. A Teatr Współczesny przypomina o swojej nowej premierze. Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. Spektakl duetu Piaskowski-Sulima wykorzystuje teatr absurdu do opowieści o przemocy, systemie i współczesnych społecznych lękach. To jedna z tych propozycji, obok których trudno przejść obojętnie. Od jutra Juvenalia. W Szczecinie to największy festiwal kultury studenckiej na Pomorzu Zachodnim. Podczas trzydniowego festiwalu traficie na koncerty topowych polskich artystów, serię wydarzeń towarzyszących i atrakcji w całym mieście. Koncerty będą się odbywały na Łasztowni. I to już wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Spokojnego wieczoru.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Dobry wieczór, tu Super FM.
10: Super FM.
11: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Tymczasowy areszt dla trzech Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Będzie też coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy i dla smakoszy Nowalijek. Na bazarach i w sklepach jest ich coraz więcej, w coraz niższych cenach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech Polaków. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez Warszawę w proteście przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest związkowców wsparli politycy PiS-u. Pojawił się m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
5: Jestem, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiego przemysłu, bo Polska jako kraj przemysłowy, jeśli będzie miała gorsze warunki funkcjonowania, a widzimy upadek stalowni, upadek hut, różnego rodzaju, to nie będziemy mogli konkurować z Chińczykami, nie będziemy mogli konkurować z innymi państwami. To mnie bardzo martwi, bo to będzie znaczyło wzrost bezrobocia.
3: Związkowcy oraz politycy PiS-u wspierają wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na trwającym posiedzeniu Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Zmieniamy temat. Nie tylko filmy, ale też spotkania z ich współtwórcami. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd jest organizowany w ramach ustanowionego przez Senat Roku Reżysera. Dobór filmów jest związane z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Jak mówi szefowa centrum Monika Głowacka, filmy reżysera mają być pokazywane w parach.
6: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
3: Przegląd potrwa do 25 lipca. Na dobre rozpędza się sezon Nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
7: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
3: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoją marżę. Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca, spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: W Polsce nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Jutro ceny maksymalne paliw spadną, ale minimalnie. Lukas Podolski może już kupić Górnika Zabrze. Jest zielone światło od radnych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. A dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Po dzisiejszej podwyżce jutro maksymalne ceny paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 97 groszy za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi. Wniosek o ekstradycję byłego ministra Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, ale decyzja o tym, kiedy zostanie przekazany stronie amerykańskiej, nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że to prokuratorzy prowadzący śledztwo zdecydują, kiedy wystąpią o sprowadzenie polityka PiS do Polski. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w tej chwili ustalane jest także miejsce pobytu Marcina Romanowskiego, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.
3: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu. Służby węgierskie do samego końca nie współpracowały z nami w żaden sposób.
1: I Ziobro, i Romanowski mają odpowiadać przed polskim sądem za aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
4: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
1: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimno, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
5: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu.
2: Tak gra Super.

Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.